Wracamy myślami do minionych chwil przy instrumentalnym jazzie, Daleka fala i Tamte dni.

szlakiem gwiazd, życie to chwila. Wśród obrazów przemijania znalazło się także miejsce na nadzieję.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: to na czas i na razie. Codzienne chwile z bliskimi nieraz zyskują znaczenie dopiero we wspomnieniach.
1: Na razie.
2: Dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy,

Na czas wiesz. Ciepły głos i akustyczna gitara otworzą opowieść o wspólnym życiu.

Teraz Sound Alcove w utworze That Night.

to deszczowe ulice i credo. Jazz i hip-hop stworzyły tu miejsce na chwilę zadumy.

To był utwór Poranek na naszej antenie Daleka Fala. Słuchacie Radia Synteza.

to Tomek Keen i Crazy Beat. To była kolejna odsłona elektronicznego repertuaru Tomka Keena. Tomek Keen, Far Cry. Tomek Keen tworzy muzykę elektroniczną i filmową. Posłuchajmy jego propozycji.

0: Tutaj Sparrow i radiosynteza. Tak wybrzmiewa hymn naszej stacji.
1: Zapraszam do słuchania na czas i znak.

Wes M. Sapa, que suba la energia. Za nami hiszpańskojęzyczna propozycja w latynoskim stylu. Pora na elektronikę w klubowym wydaniu Club 24 i Dance All Night.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu. Było

0: pierwsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak z

Zwykła, wspólna chwila potrafi znaczyć najwięcej. Przed nami romantyczna ballada, Karma dla kota i Zostań.

To był utwór Poranek na naszej antenie Daleka Fala. Słuchacie Radia Synteza.

odłóżmy na chwilę codzienny ciężar. Przed nami pogodny, spokojny pop rock. Leniwe poranki i niech będzie.

juntos para siempre. Te digo ahora. Y no me miento.

ostatnie takty Enamorarme Cadavers. Słuchacie Radia Synteza. Empieza aquí. Contigo. Przed nami elektronika od twórcy, który chętnie łączy gatunki, Tomek Kin i Crazy Beat.

Chess, Zodiac, Ra. Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak chess swój rytm bierze.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: Miasto już milczy.
1: Ewa Orfe. Jeszcze jeden obrót. Swingowy rytm przypomniał nam o radości bycia razem.

standard Echo Serca. Mocne gitary nadały sercowym emocjom epicki wymiar. Niewypowiedziane słowa i niespełniona miłość. W rytmie drum and bassu, SHA-256 i The Space Between Us.

0: Did you send it?
1: Hey Sparrow, a ty mnie widzisz. Przed nami rockowa propozycja od Hey Sparrow.

Reggae pop, rapowane zwrotki i zachęta, by cieszyć się chwilą. Rodzisters i Live Your Life.

ciężkie riffy i opowieść o próbach, które hartują charakter. Metal Illness i The Crucible of Fire.

To i Sparrow, i historia pewnego jachtu. Ten szantowy akcent powoli dobiega końca. W Radiu Synteza czas na pomarańcze. Przed nami winylowe ziomki.

0: i kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Ekstazje, energii kosmik. Przed nami muzyka o wewnętrznej energii z gwiazdami i planetami w tle.

to Ekstazie i Tonight w remasterze z 2026 roku. Gwiazdy, kobiecy wokal i klubowa euforia spotkały się w tym remasterze.

Co nie zasiadam, rap to moje danie. Śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Ostatnie dźwięki, sygnał nocy, to polifonia. Zostańcie z nami w Radiu Synteza.

Wild Tech Cut the Rope. To była opowieść o powrocie do życia i uwalnianiu się od wspomnień.

Ewa Orfe, Manekin. Przed nami gorzka opowieść o świecie oglądanym zza sklepowej szyby.

Lion's Legacy, Path of the Lion. Ta rockowa historia prowadziła drogą siły, honoru i własnych decyzji.

Living i Memories. Za nami elektroniczny akcent o tanecznym charakterze. A Sparrow, wakacyjny romans. Teraz pop w balladowym nastroju od A Sparrow.

na naszej antenie Love Axis i Number 2 towarzyszy Wam Radiosynteza.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fonia, który przyszedł dziś wyjątkowo spokojny. Albo wypoczął, albo ktoś go dobrze wyprowadził.
2: Byłem na spacerze z Pikselem, wyszedłem jako opiekun kota, wróciłem jako uczestnik wycieczki, któremu przewodnik niczego nie wyjaśnia.
1: Może wykupiłeś sam przejazd, komentarz, trzeba było domówić.
2: Przejazdu też nie było. Przez pierwszą część wyprawy podziwialiśmy jeden krzak. Dokładnie ten, który widać z mojego okna.
1: Ale z bliska miał zapewne więcej krzaka.
2: Zdecydowanie. I stąd moje pytanie. Jeśli wyprowadzam kota na spacer, to czy czasem on nie wyprowadza mnie? Ja trzymam smycz, ale on trzyma cały rozkład dnia.
1: Też kiedyś trzymałem uchwyt walizki, a mimo to o przebiegu podróży zdecydowało urwane kółko.
2: Piksel jest przyzwyczajony do szelek i lubi nasz spokojny zakątek. Wczoraj jednak przygotowałem większy plan. Kawałek alejki, ławka, powrót. W głowie już widziałem przyjemny spacer.
1: Czyli kot miał wyjść na zewnątrz, a ty miałeś wejść do własnych wyobrażeń.
2: Najpierw przystanął przy furtce, potem przy liściu, potem przy miejscu, gdzie prawdopodobnie kiedyś rozważano obecność liścia. Zacząłem czuć, że jestem spóźniony na spacer, na którym już jestem.
1: Piękne uczucie. Człowiek potrafi zrobić sobie zaległość nawet z odpoczynku.
2: Mówię łagodnie, chodź, pokażę ci coś ciekawego. On odwrócił głowę, popatrzył na mnie i wrócił do liścia. Przeżyłem porażkę jako organizator atrakcji.
1: Liść przynajmniej nie obiecywał programu.
2: Najbardziej zabolało mnie to, że po kilku minutach też zacząłem go oglądać. Pomyślałem, skoro on tak patrzy, może coś przeoczyłem.
1: I przeoczyłeś?
2: Tak, fakt, że klęczę przed krzakiem, a kot stoi obok z miną instruktora, któremu wreszcie udało się coś wyjaśnić mniej zdolnemu kursantowi.
1: Przecinek zrobił mi podobny kurs w domu. Przestał się ruszać i patrzył pod komodę. Uklęknąłem, zajrzałem, nic. Przyniosłem latarkę. On już siedział na krześle i obserwował moje postępy.
2: Co było pod komodą?
1: Kurz, guzik i moja godność. Guzik odzyskałem.
2: Właśnie dlatego podejrzewam, że koty są wyższą inteligencją z kosmosu. Potrafią uruchomić człowieka samym spojrzeniem. My do uruchomienia czajnika potrzebujemy przynajmniej guzika.
1: Z twoją kosmiczną teorią jest jeden kłopot. Mój wyższy intelekt przestraszył się kiedyś własnego odbicia w pustej misce.
2: Zobaczył drugiego dowódcę misji. Nie wiedział, czy ten już zjadł.
1: Czyli każde zachowanie dopasujesz do teorii.
2: Do dzisiejszej radiowej zabawy owszem. Jako dowód pochodzenia z kosmosu nie nadaje się ani spojrzenie, ani miska. Ale jako początek bardzo podejrzanej opowieści oba są znakomite.
1: W takim razie otwieram teczkę, tylko wyobrażoną, bo na prawdziwej przecinek by usiadł. Co zapisałby kot po twoim spacerze?
2: Dziennik wyprawy. Wyprowadziłem człowieka na świeże powietrze. Początkowo stawiał opór i powtarzał słowo alejka. Nie ustalono, jaką ma ono wartość odżywczą.
1: Obiekt wykazuje niepokojącą potrzebę dotarcia tam, gdzie jeszcze nie jest. Gdy dociera, zaczyna planować powrót.
2: Udało się zatrzymać obiekt przy roślinie. Po pewnym czasie obniżył głowę do właściwego poziomu badawczego. Rokowania ostrożnie pomyślne.
1: Brzmi lepiej niż moja ostatnia opinia o własnej sprawności. Tam było tylko wstać z podłogi etapami.
2: Poczekaj, najlepsze było przy ławce. Wreszcie ruszyliśmy. Ucieszyłem się, że plan zaczyna działać. Pikser przeszedł kilka kroków i zawrócił, żeby obejrzeć ten sam krzak z drugiej strony.
1: Rzetelny badacz, ty już chciałeś publikować wnioski po obejrzeniu frontu.
2: Potem usiadł, ja zostałem obok, bo smycz była luźna i nigdzie nam się nie spieszyło. Dopiero po chwili zauważyłem, że jednak się spieszę. W środku, do punktu, który sam narysowałem w głowie.
1: Ławka obraziłaby się, gdybyście nie przyszli?
2: Raczej nie. Ławki mają dość elastyczne podejście do rezerwacji. Więc w końcu przestałem negocjować z kotem i usiadłem tam, gdzie mogliśmy spokojnie zostać.
1: I kosmita zaliczył ci pierwsze ćwiczenie?
2: Tak, tylko nie wręczył dyplomu. Szkoła ma słabo rozwinięty dział kontaktu z absolwentami.
1: Milczenie to bardzo wygodna metoda. Wyobraź sobie, że kot nagle zacząłby mówić. Natychmiast musiałby odpowiadać, czemu rozrzucił ziemię z doniczki.
2: A tak ma pełne prawo do zachowania tajemnicy ogrodniczej.
1: I nie dostanie pytania, skoro tak wszystko rozumiesz, to dlaczego nie przyniesiesz sobie miski sam?
2: To może być klucz do całej sprawy. Wyższa inteligencja rozpoznała moment, w którym ujawnienie zdolności oznacza dodatkowe obowiązki.
1: Dlatego przysłowie sprzątanie rozumie wyłącznie starożytny dialekt z odległej mgławicy.
2: A przy szelestach z kuchni nagle świetnie odnajduje się w lokalnej kulturze.
1: Tylko nie mylmy naszej bajki z wiedzą o zwierzętach. To, że kot nie odpowiada ludzkim zdaniem, nie oznacza braku kontaktu. Czasem to my czekamy na pełne przemówienie, chociaż on już odszedł i właściwie wyraził opinię.
2: Przyznaję, na spacerze powiedział mi bardzo dużo o moim pomyśle, głównie tyłem.
1: Wyobraź sobie jednak, że dziś wieczorem Pixel odzywa się po raz pierwszy. Co mówi?
2: Piotrze, o liściu rozmawialiśmy. Nie będę wracał do podstaw.
1: Ha! Ja oczekiwałem zagadki o wszechświecie, a dostałem uwagę do zeszytu.
2: A przecinek?
1: Igorze, koc złożony w kostkę nie pełni swojej funkcji. Rozłożyć. I nie przy mnie, bo muszę mieć wrażenie, że sam go znalazłem.
2: Następnym razem spróbuję zauważyć to, przy czym Pixel się zatrzymuje. Bez mierzenia, ile przeszliśmy. Może on wcale nie milczy, tylko ja zbyt głośno komentuję?
1: Tylko nie musisz od razu wkładać nosa pod każdy krzak. Sąsiedzi mogą uznać, że wasza wycieczka zamieniła przewodnika.
2: Właśnie sąsiad był świadkiem całej sceny. Zapytał, czy czekam na kogoś. Odpowiedziałem, tak, na decyzję. Spojrzał na kota, pokiwał głową i powiedział, że nie będzie przeszkadzał.
1: Człowiek doświadczony rozpoznał posiedzenie.
2: Pixel wtedy podszedł do mnie i otarł się o nogę. Uznałem to za zgodę na dalszą drogę. Zrobiłem krok. On usiadł dokładnie tam, gdzie przed chwilą stałem.
1: Poprosił o zwolnienie miejsca, a ty odczytałeś to jako awans na kierownika wyprawy.
2: Moja kariera trwała bardzo krótko, ale zdążyłem wyprostować plecy.
1: Kiedyś pilnowałem na ławce książki i swetra, podczas gdy przecinek oglądał ze mną nasz ogrodzony ogródek. Położyłem sweter obok, żeby mieć wolne ręce. Kot natychmiast na nim usiadł.
2: Uznajmy, że sprawdzał, czy nie zawiera obcej technologii.
1: Zrobiło się chłodniej, więc chciałem się ubrać. Przecinek patrzył tak spokojnie, że najpierw przeprosiłem. Własny sweter. Za to, że zamierzam go użyć.
2: W raporcie zapisano. Człowiek zaczyna wykazywać szacunek wobec wyposażenia bazy.
1: Podniosłem sweter ostrożnie dopiero wtedy, gdy kot zszedł. On przesunął się na książkę. Do domu wróciłem ubrany, ale niedoczytany.
2: Zatem kosmiczna misja polega na przejmowaniu przedmiotów, które za chwilę będą nam potrzebne.
1: A może po prostu kładziemy obok siebie rzeczy wygodne i interesujące. I jesteśmy ogromnie zaskoczeni, że ktoś też je zauważył.
2: To wyjaśnienie ma jedną poważną wadę. Trudniej na jego podstawie zaprojektować statek kosmiczny w kształcie kapcia.
1: Statek w kształcie kapcia ma sens. Ląduje cicho, wnętrze miękkie, a po wejściu do mieszkania nikt nie pyta, skąd przybył.
2: Problemem jest nawigacja. Prawy leci tam, gdzie lewy, a lewy zaginął pod łóżkiem.
1: To nie zaginął. Wykonuje długoterminową misję obserwacyjną.
2: Raporty przekazuje za pomocą kłaczków. Teraz rozumiem, dlaczego są wszędzie. Mamy w mieszkaniach bardzo rozbudowaną sieć łączności.
1: Piotrze, twoja teoria właśnie uczyniła odkurzanie działalnością dyplomatyczną.
2: Dlatego kot wychodzi z pokoju. Nie chce brać udziału w zerwaniu stosunków między kanapą a dywanem.
1: A wracając na ziemię i do spaceru, co się w końcu stało z tą ławką? Dotarliście?
2: Nie. W pewnym momencie Piksel ruszył w stronę domu. Wróciliśmy, a ja dopiero przy drzwiach zauważyłem, że od dłuższej chwili nie sprawdzałem czasu.
1: Czyli wycieczka nie zrealizowała planu, ale zrobiła coś pożytecznego z planistą.
2: Owszem. Nadal nie wiem, co było tak ciekawego w krzaku, ale przez chwilę nie miałem potrzeby zajmować się 5 rzeczami naraz. Miałem jedną. Podejrzany krzak.
1: Dobry początek. Człowiek nie musi od razu osiągać wielkiego spokoju. Może zacząć od małego zdziwienia.
2: Za to w domu Piksel poszedł spać. Ja zrobiłem herbatę i opowiadałem mu, jak przyjemnie było wyjść. Jedno oko na chwilę się otworzyło.
1: Cieszę się, że podopieczny docenia zajęcia. Jutro poziom drugi, drugi liść.
2: Ha, drugi liść. Nie wiem, czy jestem gotowy na specjalizację.
1: Możesz powtarzać pierwszy. Kot raczej nie wymaga świadectwa ukończenia krzaka.
2: Ustalmy jednak, że nie każdy kot chce takich wypraw. Przecinek może wybrać dom, Piksel swój zakątek, a my nie potrzebujemy robić im identycznego programu wycieczek.
1: Przecinek na pewno wybrałby parapet. Ma stamtąd widok na świat i nie musi nigdzie transportować człowieka.
2: Więc kto kogo wyprowadza? Ja dbam o warunki i trzymam smycz. Kot mocno wpływa na tempo. Tylko w mojej opowieści jedno z nas miało być wyłącznym autorem spaceru.
1: Możecie zwyczajnie wyjść razem. Ty patrzysz, żeby było spokojnie i bezpiecznie. On patrzy pod krzak. Każdy wnosi coś, czego drugi nie zaplanował.
2: A hipoteza o kosmitach?
1: Nadal bez dowodów. Ale gdyby przecinek jutro poprosił mnie o pomoc przy naprawie statku, spytałbym przede wszystkim, czy podróż obejmuje tyle postojów, co wasz spacer.
2: Do pierwszej gwiazdy nie dolecicie. Będzie oglądał wyrzutnie z drugiej strony.
1: I będę trzymał sweter.
2: Napiszcie w komentarzach, kto ustala tempo waszych wspólnych wypraw. Subskrybujcie też kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Kot może odmówić komentarza, ale was chętnie posłuchamy.
1: Odwiedzajcie radio-synteza.pl. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia. Życzymy wam spaceru, z którego nie trzeba się rozliczać w kilometrach.
2: Oddajemy antenę muzyce. A ja mam na dziś jeszcze jedno zadanie od Piksela.
1: Jakie?
2: Nic. Mam chwilę nic nie robić. Podobno dotąd wykonywałem to bardzo niedokładnie. Radio!

Ej Sparrow, Radio Synteza. Nasz radiowy hymn to także spotkanie popu i rocka. W Radiu Synteza czas na Lubię. Przed nami

to polifonia i rozpędzam się. Bycie w drodze potrafi dawać zarówno energię, jak i spokój.

Przed nami syntrokowa podróż z poczuciem wolności. Mechanika i rozpędzam się.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Tu Radio Synteza, dzień dobry, mówi Piotr Fonia, a obok mnie Igor Gaduła. Dzisiaj będziemy programować. Bez klawiatury, bez trudnych skrótów, za to z kanapką.
2: Jestem gotowy, choć jeśli to będzie kanapka pokazowa, którą wolno tylko oglądać, chciałbym wcześniej renegocjować warunki udziału.
1: Będzie wymyślona. Nasze zadanie brzmi: napisz program, który przygotuje porządną kanapkę. Ja zamawiam, ty projektujesz. Proste?
2: Zanim cokolwiek zaprojektuję, zapytam, co znaczy porządna. Duża, smaczna, taka, z której pomidor nie ucieka przy pierwszym ugryzieniu.
1: Oczywiście wszystko naraz. Ma być porządna i intuicyjna. Najlepiej nowoczesna. Właśnie opisałem ci pół strony wymagań, nie mówiąc prawie nic.
2: Powiedziałeś za to, że jesteś głodny i masz duże oczekiwania. To początek. Teraz ustalmy, czy jesz przy stole, czy zabierasz kanapkę do plecaka, bo to zmienia konstrukcję.
1: Do plecaka, na spacer i nagle twoje pytanie okazało się ważniejsze niż wybór koloru serwetki. Otwarta kanapka z wysoką wieżą dodatków chyba odpada.
2: Widzisz, już wiemy coś o warunkach użycia. Zanim zaczniemy spierać się o wykonanie, dobrze zrozumieć, co człowiek chce dzięki temu osiągnąć.
1: W programowaniu łatwo tę rozmowę przeskoczyć. Ktoś mówi, potrzebuje aplikacji do zamawiania kanapek. I od razu wyobrażamy sobie ekrany, przyciski, listę produktów.
2: A może ta osoba codziennie zbiera zamówienia od 6 znajomych i nie potrafi odczytać ich wiadomości. Jeden pisze to samo, drugi bez tego, co ostatnio, trzeci odpowiada samym uśmiechem.
1: Wtedy głównym problemem może być nie sklep, tylko brak jasnego zamówienia. Może wystarczy wspólny formularz z kilkoma odpowiedziami. Mniejsze rozwiązanie, ale bliżej tego, co boli.
2: Chociaż najpierw sprawdźmy, czy te 6 osób chce z niego korzystać. Narzędzie jest świetne tylko w naszej głowie, jeśli wszyscy dalej wysyłają dla mnie zwykła.
1: Zagrajmy taką rozmowę. Jestem osobą zbierającą zamówienia. Mówię, chcę przycisk powtórz. Oszczędzi nam mnóstwo czasu.
2: Pytam, co dokładnie ma powtórzyć? Ostatnie zamówienie tej osoby, jej najczęstszy wybór, czy zamówienie całej grupy? I czy pokaże wynik przed zatwierdzeniem?
1: Ostatnie zamówienie jednej osoby koniecznie do sprawdzenia. Dzisiaj mogę nie mieć ochoty na ogórka. Wczorajszy apetyt nie powinien mieć pełnomocnictwa na cały tydzień.
2: Czyli przycisk ma oszczędzać przepisywanie, ale zostawiać decyzję. Jedno zdanie, chcę powtórz, zamieniliśmy w zachowanie, które można sobie wyobrazić.
1: I sprawdzić. Pokazujemy poprzednie zamówienie, zmieniam dodatek, zatwierdzam, widzę nowy wynik. Jeśli po zmianie dalej dostaję starą wersję, wiadomo, że coś się nie zgadza.
2: Zauważ, nie musiałem cię pytać o każdy szczegół programu. Wystarczył konkretny przykład. Czasami jeden przepracowany poranek mówi więcej niż 10 przymiotników.
1: Mam jednak obawę. Można pytać bez końca. Jaki rozmiar chleba? Jaki kąt ułożenia sera? Co jeśli ktoś zamówi kanapkę w środę podczas deszczu? W którym momencie zaczynamy pracę?
2: Gdy rozumiemy najważniejszą sytuację i wiemy, które niewiadome możemy sprawdzić małą próbą, pytania mają zmniejszać niepewność, a nie budować mur przed rozpoczęciem.
1: Zatem najpierw zwykłe zamówienie jednej osoby, potem zmiana, potem rezygnacja. Nie projektujemy od razu obsługi bankietu dla całego osiedla, jeśli umawiamy śniadanie w 6 osób.
2: Ale zapytajmy o brak produktu, bo to nie jest fantastyczny wyjątek. Jeśli skończył się ser, czy program ma sam wybrać coś podobnego, czy poprosić człowieka o decyzję?
1: Ja wolałbym informację i wybór. Automatyczny zamiennik może być wygodny, lecz trzeba go wcześniej uzgodnić. Program nie powinien uważać mojego milczenia za zachwyt nad dowolną kanapką.
2: Podobnie z pustą odpowiedzią. Brak zamówienia może oznaczać nie jem albo jeszcze nie wybrałem. Dla osoby zbierającej listę to bardzo różne wiadomości.
1: O, to jest dobre. Na ekranie obie sytuacje mogłyby wyglądać jak puste miejsce. Dopiero pytanie ujawnia, że potrzebujemy rozróżnienia. Inaczej ktoś będzie dzwonił do wszystkich, tak jak wcześniej.
2: I aplikacja pozostanie ładną dekoracją starego problemu. Dlatego lubię pytanie, po czym poznasz, że jest lepiej? W tym przypadku może po tym, że przed wyjściem masz kompletną, jednoznaczną listę.
1: Nie po liczbie funkcji. Mogę mieć 5 zakładek i wciąż nie wiedzieć, kto chce pomidora. To dość bolesna miara sukcesu, ale uczciwa.
2: Tylko nie ustalajmy jej sami. Osoba zamawiająca może powiedzieć, że najbardziej przeszkadzają późne zmiany, a nie nieczytelne wiadomości. Wtedy trzeba uzgodnić godzinę zamknięcia listy i sposób poprawek.
1: Teraz dorzućmy sztuczną inteligencję. Proszę ją o napisanie takiej aplikacji. Jeśli napiszę tylko zrób wygodny system zamówień, zostawię ogromne pole do domysłów.
2: Mogę za to opisać naszą scenę. 6 osób, jeden odbiór, lista zamykana o ustalonej porze, brakujące odpowiedzi widoczne osobno. To już dużo lepszy materiał do pracy.
1: I podać przykład oczekiwanego zachowania. Osoba zmienia zamówienie przed zamknięciem. Na wspólnej liście zostaje nowa wersja. Potem sprawdzam, czy gotowy program rzeczywiście tak robi.
2: Samo precyzyjne polecenie nie daje gwarancji dobrego wykonania, ale pozwala zauważyć różnicę między tym, co zamówiłeś, a tym, co dostałeś. Bez tego łatwo zachwycić się działającym przyciskiem do niewłaściwej rzeczy.
1: A kiedy ktoś nie zna słów technicznych, może się obawiać, że nie umie dobrze opisać potrzeby, więc nie powinien zabierać głosu.
2: Niech opowie, co robi dzisiaj. Pokaże zwykły przykład i miejsce, w którym się zatrzymuje. Zdanie "muszę 3 razy przepisać tę samą listę" jest dla projektanta znacznie cenniejsze niż niepewnie użyty, trudny termin.
1: To działa też w drugą stronę. Zamiast pytać użytkownika o fachową nazwę rozwiązania, mogę zapytać, co powinno się stać po naciśnięciu tego przycisku i posłuchać odpowiedzi.
2: Byle potem nie karać go za zmianę zdania po zobaczeniu pierwszej wersji. Czasami dopiero gotowy przykład ujawnia, że coś wyobrażaliśmy sobie inaczej.
1: Najlepiej zobaczyć to wcześniej, kiedy mamy prosty szkic, a nie miesiąc pracy. Przy naszej kanapce kartka z 3 polami może wywołać wszystkie potrzebne pytania.
2: A przy okazji zdążymy zjeść śniadanie. Podsumowania zamówień nie należy projektować tak długo, żeby trzeba było od razu rozszerzać zakres na kolacji.
1: Zostawiamy Wam małe ćwiczenie. Gdy następnym razem poprosicie o wygodną funkcję, dodajcie jeden konkretny przykład. Kto jej używa, co robi i jaki wynik chce zobaczyć.
2: Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedzajcie radio-synteza.pl. A teraz muzyka. Zamówienie na dobry nastrój właśnie przyjęte. Radio!

Wild Tech, Deep in the Night. Tak brzmi techno w wydaniu Wild Tech. Na antenie radia Synteza, Wes M. Sapa i

to standard i tryb samolotowy. Chwila odłączenia prowadziła tu do powrotu do codziennego życia. Włącz świat. Posłuchajmy utworu Morena Ayena. Przed nami Wes M. Sapa. Noche caliente, barrio despierto.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Piotr Fonia, obok Igor Gaduła, a wy słuchacie Radia Synteza. Przynoszę dzisiaj plakat, którego na antenie oczywiście nie zobaczycie.
2: W takim razie wybrałeś doskonałe miejsce na szczegółową rozmowę o obrazie.
1: Wystarczy, że go sobie wyobrazimy. Wieczór muzyki w małej sali. Ciepłe światło, dwa krzesła i napis zapraszający do wspólnego słuchania.
2: Brzmi przyjemnie. I co mamy z tym plakatem zrobić?
1: Ustalić, kto jest autorem. Jeżeli pomysł był mój, a obraz oraz napis przygotowała sztuczna inteligencja.
2: Najpierw zapytałbym, co dokładnie znaczy pomysł był mój. Powiedziałeś tylko zrób plakat. Czy od początku wiedziałeś, co ma przedstawiać?
1: Czułem, że zadasz niewygodne pytanie. Zacząłem od zdania. Przygotuj ładny plakat wieczoru muzycznego.
2: To bardzo szerokie zamówienie. Wiesz, jaki ma być cel, ale większość decyzji o wyglądzie pozostawiasz narzędziu.
1: Dostałem kilka propozycji, wybrałem jedną i pomyślałem, świetnie, zrobiłem plakat.
2: W codziennym skrócie ludzie czasem tak powiedzą, ale gdybym spytał, co sam zaprojektowałeś, potrzebowałbym dokładniejszej odpowiedzi.
1: Czyli mogę uczciwie powiedzieć, że przygotowałem go z pomocą sztucznej inteligencji, wybierając jedną z propozycji.
2: Tak opisałbyś przebieg pracy? Nie musimy od razu wciskać całej historii w jedno wielkie słowo.
1: Tylko właśnie, to słowo bywa kuszące. Autor wygląda znacznie okazalej niż osoba, która wybrała trzeci wariant.
2: Zdarza się jednak, że wybór trzeciego wariantu jest początkiem prawdziwej pracy. Powiedzmy, że patrzysz na niego i zaczynasz dostrzegać, co nie pasuje.
1: Pierwsza rzecz. Sala wygląda zbyt uroczyście. Chciałem kameralny wieczór, a otrzymałem wnętrze, w którym boję się przesunąć krzesło.
2: Czyli doprecyzowujesz atmosferę.
1: Druga rzecz. Napis jest efektowny, ale nie mówi, o której zaczynamy. A dekoracji tyle, że trudno znaleźć miejsce na tę informację.
2: Teraz zastanawiasz się nad funkcją plakatu. Co odbiorca powinien zauważyć najpierw i czego się dowiedzieć?
1: Trzecia rzecz. Jedno z krzeseł stoi w dziwnym miejscu. Niby ładnie, ale trzeba by przejść przez stolik, żeby na nim usiąść.
2: Tutaj do procesu twórczego wkracza praktyczna znajomość mebli.
1: Bardzo niedoceniana dziedzina. Poprawiam opis, wybieram spokojniejsze kolory, przesuwam napis, usuwam połowę ozdób i układam informacje.
2: Wtedy twój wkład jest już bardziej konkretny. Masz cel, oceniasz propozycje i podejmujesz decyzje, które wpływają na rezultat.
1: Ale nadal nie narysowałem ani jednej kreski.
2: To prawda, dlatego opis samodzielnie narysowałem byłby czymś innym niż opis opracowałem pomysł i dopracowałem materiał wygenerowany przez narzędzie.
1: Czyli dobrze jest nazywać czynności, nie ukrywać wykonania, ale też nie udawać, że własne wybory nie miały znaczenia.
2: Właśnie, pytanie o twórczy wkład staje się łatwiejsze, kiedy rozłożymy pracę na to, co rzeczywiście się wydarzyło.
1: A jeśli ten pierwszy, ogólny pomysł był wyjątkowy? Może dwa krzesła i mała sala to akurat coś, o czym nikt wcześniej nie pomyślał.
2: Nie zakładałbym wyjątkowości bez sprawdzania. Zresztą nawet bardzo ciekawy pomysł nie odpowiada jeszcze na pytanie, kto wykonał każdy fragment.
1: Czyli nie mogę pochwalić się wszystkimi umiejętnościami, które widzę w gotowym obrazie, tylko dlatego, że poprosiłem o jego powstanie.
2: Możesz natomiast powiedzieć, że znalazłeś sposób, aby swój zamiar pokazać. To też jest realny rezultat.
1: Podoba mi się, że nie sprowadzamy rozmowy do odbierania komuś satysfakcji.
2: Nie ma potrzeby. Można cieszyć się efektem i jednocześnie mówić dokładnie, jak powstał.
1: Weźmy inny przykład, bliższy radiu. Chcę krótkiej opowieści o człowieku, który co wieczór słyszy z sąsiedniego pokoju inną melodię.
2: Dobry punkt wyjścia. Co potem?
1: Proszę system o tekst. Dostaję gotową historię, czytam i wybieram zakończenie, które najbardziej mi się podoba.
2: Wtedy masz pomysł początkowy, materiał wygenerowany przez narzędzie i swój wybór. To nadal dość konkretny opis.
1: A druga wersja pracy najpierw rozpisuje bohatera, decyduje, co ma przeżyć i wiem, jakie znaczenie będzie miała ostatnia melodia.
2: Później możesz korzystać z podpowiedzi przy szukaniu różnych scen, ale masz już własny szkielet opowieści.
1: Czytam propozycje, usuwam te, które nie pasują, piszę dialog na nowo i zmieniam finał, bo wcześniejszy za dużo wyjaśniał.
2: Twój udział w końcowym kształcie staje się wyraźnie inny niż w pierwszym przykładzie. Jedno zdanie pomogła mi sztuczna inteligencja, nie mówi jeszcze jak bardzo.
1: I odwrotnie, sam to zrobiłem, może pomijać dużą część historii.
2: Dlatego czasem najbardziej uczciwa odpowiedź ma dwa zdania. Krótkie, zwyczajne, bez bronienia swojej dumy za wszelką cenę.
1: Spróbuję. Pomysł i redakcja są moje. W pierwszych wersjach tekstu korzystałem z propozycji sztucznej inteligencji.
2: Jeżeli dokładnie tak pracowałeś, to jest zrozumiały opis. Odbiorca wie znacznie więcej niż po samej etykiecie.
1: A gdybym tylko wybrał jedną gotową wersję?
2: Powiedz to równie prosto. Nie trzeba dopisywać godzin poprawek, których nie było.
1: Zwłaszcza, że ktoś może potem zapytać, jak uzyskałem ten wspaniały efekt. A ja zacznę opisywać z wielką powagą naciśnięcie przycisku.
2: Przycisk bywa bardzo przydatny. Tylko nie musi udawać całego warsztatu.
1: Mam wrażenie, że kłopot często dotyczy oczekiwań odbiorcy. Kiedy mówię narysowałem, ktoś wyobraża sobie moje ręce przy pracy.
2: Tak, dlatego dobranie słowa ma znaczenie. Odbiorca może interesować się gotowym obrazem, ale może też chcieć wiedzieć, jak go wykonano.
1: Na przykład uczy się rysować i pyta o technikę. Wtedy udawanie własnej umiejętności byłoby wobec niego zwyczajnie mylące.
2: A jeśli zapraszasz go na wieczór muzyki, najważniejsze mogą być termin, miejsce i atmosfera. Nadal możesz jasno zaznaczyć sposób przygotowania plakatu.
1: Bez robienia z każdej grafiki wielkiej instrukcji obsługi.
2: Wystarczy proporcjonalna informacja, zgodna z tym, co się wydarzyło. Chodzi o zrozumienie, a nie o dekorowanie tekstu technicznymi szczegółami.
1: Słuchacie Radia Synteza. Rozmawiamy o pomysłach, wyborach i pracy ze sztuczną inteligencją. Nasz fikcyjny plakat ma już mniej ozdób i znacznie lepsze dojście do krzesła.
2: Za to pojawiło się kolejne pytanie. Kto odpowiada za to, co ostatecznie pokażesz innym?
1: Ja decyduję, że to publikuję. Powinienem więc przynajmniej przeczytać napis i sprawdzić, czy podane informacje się zgadzają.
2: Właśnie. Zdanie "tak zaproponowało narzędzie" nie poprawi błędnej godziny na zaproszeniu.
1: Ani dodatkowej dłoni na ilustracji, jeśli wcześniej jej nie zauważyłem.
2: Dlatego wybór nie kończy pracy. Obejmuje też przyjrzenie się temu, co wybrałeś.
1: Czyli umiejętność oceny może być ważniejsza, niż początkowo myślałem. Łatwo dostać wiele efektownych wersji. trudniej wiedzieć, którą zostawić i dlaczego.
2: Możesz ustalić sobie kryteria, czy odbiorca rozumie przekaz, czy treść pasuje do celu, czy nie obiecuje czegoś, czego nie zamierzasz zapewnić.
1: I czy po 5 poprawkach nadal robię plakat na małe spotkanie, a nie zapowiedź podróży przez całą galaktykę?
2: Bardzo słuszna kontrola. Narzędzie może podsuwać coraz bardziej widowiskowe warianty, a twoim zadaniem jest pamiętać, czego potrzebujesz.
1: To ja lubię. Wybór nie musi oznaczać wskazania najgłośniejszej propozycji. Czasem najlepsza będzie najspokojniejsza.
2: Albo taka, którą trzeba jeszcze poprawić ręcznie. Gotowość do zmiany własnego pierwszego wyboru też jest częścią pracy.
1: A co z poczuciem dumy? Czy mam prawo cieszyć się plakatem, skoro sam nie umiałbym go od początku wykonać?
2: Oczywiście możesz się cieszyć. Satysfakcja nie wymaga opowiadania nieprawdy o swoich umiejętnościach.
1: Czyli mogę powiedzieć, miałem pomysł, znalazłem sposób, dopracowałem wynik i bardzo mi się podoba.
2: Tak, to uczciwa radość z tego, co zrobiłeś, zamiast próby przypisania sobie całej drogi wykonania.
1: I nie muszę też wyśmiewać kogoś, kto woli sam rysować, pisać albo uczyć się instrumentu.
3: Nie ma powodu.
2: Dla wielu osób sam proces jest ważną częścią przyjemności. Różne sposoby pracy mogą odpowiadać różnym celom.
1: Ktoś chce szybko pokazać pomysł, ktoś inny chce właśnie przez pracę własnych rąk dojść do czegoś, czego wcześniej nie planował.
2: A ta sama osoba może jednego dnia wybrać pomoc narzędzia, a drugiego spokojnie robić wszystko samodzielnie.
1: Czyli nie musimy urządzać zawodów, w których za każdym razem wygrywa ta sama metoda.
2: Lepiej zapytać, czego chcemy się nauczyć, co chcemy uzyskać i na jakich decyzjach nam zależy.
1: Mam jeszcze praktyczny sposób na uporządkowanie własnego wkładu. Gdy kończę pracę, zapisuję krótko, co wymyśliłem, co wygenerowałem i co zmieniłem.
2: To może się przydać również Tobie. Po czasie łatwo zapomnieć, skąd wziął się dany fragment albo dlaczego zrezygnowałeś z innego.
1: Nie potrzebuję wielkiego dziennika. Kilka zdań i zachowanie wybranych wersji wystarczy, żebym potrafił opowiedzieć, co robiłem.
2: A jeśli ktoś zapyta, odpowiedź nie będzie zależała od tego, jak dumnie czujesz się danego dnia.
1: Bardzo celna uwaga. Rano trochę pomogłem, wieczorem stworzyłem nowy kierunek w sztuce krzesła.
2: Krzesło nadal chcę, tylko żeby dało się na nim usiąść.
1: Wracając do tytułu, kto jest autorem? Kiedy pomysł był mój, a resztę zrobiła maszyna. Widzę teraz, że słowo reszta ukrywa sporo ważnych rzeczy.
2: Właśnie, czy oceniałeś, poprawiałeś, układałeś całość, czy po prostu przyjąłeś pierwszy wynik? Od tego zależy uczciwy opis twojego twórczego udziału.
1: I chyba nie potrzebuję na siłę jednej odpowiedzi dla każdego możliwego sposobu pracy.
2: Wystarczy, że w konkretnym przypadku umiesz nazwać własne decyzje i jasno wskazać pomoc, z której korzystałeś.
1: Nasz plakat zostaje więc plakatem przygotowanym przeze mnie z pomocą sztucznej inteligencji. Z moim pomysłem, wyborem i poprawkami, bez legendy o nocach spędzonych przy sztaludze.
2: Za to z 2 dostępnymi drogami do krzeseł. To akurat cenię bardzo wysoko.
1: Jeśli chcecie wracać do takich rozmów, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.
2: Odwiedzajcie też radio-synteza.pl i zostańcie z naszą muzyką. Przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fonia.
1: Dziękujemy za wspólny czas, a plakat Jak przystało na radio zostawiamy dziś waszej wyobraźni.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radiosynteza. Przy mikrofonach Piotr Fonia i Igor Gaduła. A dzisiaj prosimy, żeby przez chwilę wyjątkowo uważnie patrzeć na swój czajnik.
2: Bez obaw, nie szykujemy naprawy. Wyobraźmy sobie po prostu, że sprzęty domowe mogą wystawiać opinie o swoich właścicielach.
1: I że wieczorem zamiast rachunku otrzymujesz wiadomość. Właściciel chaotyczny, nie od kamienia. Dwie gwiazdki. Czajnik.
2: Bardzo surowa recenzja, jak na kogoś, komu przez cały dzień pomagaliśmy nabierać wody.
1: Właśnie od tego zaczniemy. Urządzamy fikcyjny wieczór ocen. Urządzenia przedstawiają swoje uwagi. Człowiek może odpowiedzieć, a ja będę odczytywał zgłoszenia.
2: Ja postaram się pilnować, żeby dom nie zamienił się w miejsce nieustannego wystawiania świadectw. Nawet jeśli lodówka ma bardzo mocne argumenty.
1: Pierwszy zgłasza się wspomniany czajnik. Rano właściciel działa sprawnie. Po południu włącza mnie, wychodzi z kuchni i wraca dopiero wtedy, gdy zapomni, po co przyszedł.
2: Czajnikowi trudno się dziwić. Przygotował wydarzenie, a publiczność się nie pojawiła.
1: Dalej pisze. Herbata planowana od godziny 17 nadal pozostaje na etapie zapowiedzi. Proszę o bardziej zdecydowaną współpracę.
2: Odpowiedź właściciela. Przepraszam, ktoś zadzwonił, potem szukałem okularów. Nie świadczy to o braku uznania dla Twojego wysiłku.
1: Czajnik. Wyjaśnienie przyjęte. Proszę jednak nie stać nade mną i nie pytać co chwilę, czy już.
2: To akurat rozumiem. Pod presją spojrzenia nawet minuta potrafi zrobić się bardzo długa.
1: Dajemy możliwość poprawienia oceny?
2: Po kolejnej wspólnej herbacie. Niech opinia nie będzie dożywotnim podsumowaniem relacji.
1: Czajnik podnosi do 3 gwiazdek, ale zastrzega, że 5 wymaga przeczytania instrukcji pielęgnacji.
2: Rozsądne. Przy fikcyjnych emocjach warto zachować całkiem prawdziwą instrukcję.
1: Teraz lodówka. Właściciel otwiera drzwi i patrzy. Zamyka. Po chwili ponownie otwiera i patrzy. Zawartość w tym czasie nie uległa zmianie.
2: Może liczy na to, że za drugim razem pojawi się pomysł.
1: Lodówka dopisała. Jestem urządzeniem chłodniczym. Dział inspiracji kulinarnej nie został przewidziany.
2: To częsty błąd oczekiwań. Człowiek pyta wzrokiem, co zrobić na kolację. A lodówka może mu pokazać tylko to, co sam wcześniej włożył.
1: Czyli jej recenzja właściciela brzmi: dostarcza składniki, a potem jest nimi rozczarowany.
2: Trochę bym go obronił. Czasami dopiero po otwarciu drzwi przypomina sobie, że ma coś, na co rzeczywiście ma ochotę.
1: Lodówka przyjmuje wyjaśnienie i prosi, żeby to przypominanie nie trwało tyle, co pełne spotkanie towarzyskie.
2: W zamian człowiek może obiecać, że przed zakupami sprawdzi zawartość. Może wtedy 3 podobne słoiki przestaną udawać jedną wielką niespodziankę.
1: Ocena dodatkowa od półki. Nowy słoik ustawiony przede mną. Właściciel twierdzi, że niczego tu nie ma. Widoczność ograniczona, humor również.
2: Widzę, że do opiniowania zgłaszają się już części wyposażenia.
1: Tak, system bardzo szybko nabiera rozmachu, dlatego przejdźmy do pralki, zanim odezwie się każda uszczelka.
2: Pralka zapewne chciałaby porozmawiać o kieszeniach.
1: Trafiłeś. Współpraca poprawna, ale otrzymuje materiały nieobjęte zakresem obowiązków. Ostatnio drobny papier, którego właściciel poszukiwał z większą uwagą dopiero po zakończeniu programu.
2: Przynajmniej został podzielony na wiele małych egzemplarzy.
1: Właściciel odpowiada, że nie zamawiał tak szerokiej dystrybucji.
2: A pralka przypomina, że sprawdzenie kieszeni należy do działu przygotowania. tym sporze chyba przyznam jej rację.
1: To jeszcze druga uwaga. Po zakończeniu pracy sygnalizuje gotowość. Właściciel mówi: już idę. Informacja: nie znajduje potwierdzenia w terenie.
2: To już jest w domu jednostką czasu o bardzo zmiennej długości.
1: Może wynosić chwilę, pół rozdziału albo całą rozmowę przez telefon.
2: Gdybym był pralką, poprosiłbym o bardziej realistyczną zapowiedź. Człowiekowi też łatwiej powiedzieć: skończę jedną rzecz i przyjdę, niż obiecywać natychmiast.
1: Czyli zamiast trzech ponaglających melodii wystarczyłoby urządzenie, które zna znaczenie słów jeszcze tylko.
2: Nie przesadzaj z tymi wymaganiami. Ludzie znają się od lat i też potrafią się na tym zdaniu zaskoczyć.
1: Następna opinia pochodzi od odkurzacza. Mieszkanie interesujące krajobrazowo. Liczne przewody, wyspy skarpet i wąskie przejścia. Trasa przygotowana dla znacznie mniejszej jednostki.
2: Odkurzacz chciał posprzątać, a dostał tor z przeszkodami.
1: Dodaje: właściciel oczekuje dotarcia wszędzie, ale bardzo starannie blokuje dostęp. Doceniam ambicje, nie rozumiem planu.
2: Człowiek odpowiada: myślałem, że skoro jesteś taki sprytny, to sobie poradzisz.
1: Odkurzacz: spryt nie zmniejsza szerokości obudowy.
2: I to jest zdanie, które powinno znaleźć się w wielu instrukcjach. Zanim zachwycimy się funkcją, trzeba czasem po prostu odsunąć krzesło.
1: Urządzenie poprosiło też o wyjaśnienie, dlaczego po jego przejeździe właściciel od razu przynosi herbatniki.
2: Bo porządek jest po to, żeby w domu żyć. Tutaj stanę po stronie człowieka.
1: Czyli odkurzacz nie może domagać się mieszkania, które po sprzątaniu pozostanie zamknięte na klucz?
2: Może o nim marzyć w naszej audycji, ale w rzeczywistości sprzęt ma pomagać nam korzystać z domu.
1: Dobrze, zapisuję. Porozumienie. Mniej kabli na trasie, prawo do herbatnika zachowane.
2: Proszę też wpisać, że nie ma obowiązku jedzenia nad zlewem, żeby zadowolić wszystkie urządzenia jednocześnie.
1: To prowadzi nas do tostera. Bardzo krótka recenzja. Pracuję nad kolorem. Właściciel po 5 sekundach zagląda, czy już osiągnąłem rezultat.
2: Czajnik kiwa pokrywką ze zrozumieniem.
1: Toster ma jeszcze zastrzeżenie do nazewnictwa. Kiedy grzanka wychodzi jasna, słyszę, że się nie staram. Kiedy ciemna, podobno przesadziłem z zaangażowaniem.
2: Tutaj przyda się znajomość ustawień, zanim zacznie się oceniać charakter.
1: Właściciel odpowiada, że pokrętło potraktował jak propozycję, a nie wiążącą informację.
2: To może następnym razem obie strony uzgodnią oczekiwany odcień przed rozpoczęciem współpracy.
1: Słuchacie Radia Synteza. W naszym wyobrażonym świecie sprzęty piszą recenzje, a Igor właśnie negocjuje pokój między człowiekiem a grzanką.
2: Na szczęście wszystkie zgłoszenia są fikcyjne. Wasz toster nie musi kończyć opinii. Możecie spokojnie korzystać z kuchni.
1: Ja bym jednak docenił jedną wiadomość w tygodniu. Hej, pamiętasz, że mam wyjmowaną tackę?
2: Przydatne przypomnienie chętnie. Ale czy naprawdę chcesz ocenę swojego charakteru od każdego urządzenia, które stoi w domu?
1: Kiedy tak to mówisz, zaczynam dostrzegać problem. Wchodzę zmęczony, a lampka informuje, że mój nastrój otrzymał 2 gwiazdki.
2: A zegar dopisuje, że znowu wróciłeś o innej porze niż wczoraj. Zwykły wieczór staje się rozmową oceniającą.
1: Czyli przyjemny żart działa do momentu, kiedy wszystko zaczyna czegoś ode mnie oczekiwać.
2: Dokładnie. Zabawnie wyobrazić sobie obrażony czajnik. Mniej zabawnie czuć, że nawet we własnej kuchni trzeba stale dobrze wypadać.
1: W takim razie wprowadzam poprawkę do naszego pomysłu. Sprzęt opisuje konkretne sytuacje bez oceniania całego człowieka.
2: Zamiast właściciel beznadziejny mówi: w szufladzie brakuje miejsca, więc nie mogę się zamknąć. Z tym można coś zrobić.
1: I jeszcze prawo do odpowiedzi. Czasami urządzenie nie zna połowy historii.
2: Na przykład ekspres do kawy nie wie, że ktoś tego dnia zwyczajnie wybrał herbatę. Nie musi traktować tego jak utraty sympatii.
1: A lampka nie powinna czuć się pomijana, bo przy oknie było jeszcze jasno.
2: Dobrze, że zaczynamy uwzględniać okoliczności. Początkowe dwie gwiazdki dla właściciela mogą wyglądać inaczej, kiedy posłuchamy jego wersji.
1: Teraz mam recenzję odwrotną. Człowiek ocenia budzik. Punktualny, konsekwentny, bardzo słaby dobór momentu na rozpoczęcie rozmowy.
2: Budzik odpowiada jednym zdaniem. Godzina została wybrana przez właściciela.
1: Tu akurat trudno polemizować. Można tylko przyznać, że wieczorny ja ma czasem przesadne zaufanie do porannego mnie.
2: A poranny ty próbuje wynegocjować aneks do umowy.
1: Dokładnie. 5 minut dodatkowego finansowania w postaci kołdry.
2: Widzisz, nawet budzikowi przypisujemy intencje. Chociaż to my ustawiliśmy jego działanie. Dzięki temu możemy sobie trochę ponarzekać.
1: Czyli rozmowa z urządzeniem bywa w gruncie rzeczy rozmową ze swoim własnym planem.
2: Czasami tak. Czajnik przypomina, że się rozproszyłeś, szuflada, że napchałeś do niej za dużo, a budzik, że wczoraj liczyłeś na cud.
1: Bardzo dyskretne towarzystwo, dopóki nie dostanie możliwości publikacji.
2: Dlatego swoje wyobrażone opinie zostawimy w naszym radiowym salonie. Żadnych tablic z rankingiem gospodarzy.
1: To na zakończenie każdy sprzęt musi wskazać też jedną dobrą rzecz. Nie będziemy przecież kończyć spotkania samymi reklamacjami.
2: Czajnik mógłby napisać: właściciel często zaprasza kogoś na herbatę. Dzięki temu moja praca kończy się miłą rozmową.
1: Lodówka potrafi z kilku składników przygotować kolację i podzielić się nią z gościem. Drzwi zamknął tym razem od razu.
2: Pralka. Ulubiona koszula znów poszła z właścicielem na ważne spotkanie. Dobrze wiedzieć, że wysiłek się przydał.
1: Odkurzacz. Przejście udrożnione, skarpety usunięte. Człowiek po sprzątaniu usiadł i wyglądał na zadowolonego. Cel osiągnięty.
2: I nagle okazuje się, że sprzęty najlepiej oceniają dzień, w którym zwyczajnie ułatwiły nam życie.
1: A człowiek może odwdzięczyć się przeczytaniem instrukcji, odrobiną uwagi i tym, żeby nie obiecywać pralce, że już idzie, gdy dopiero zaczyna film.
2: Zostawmy mu jednak prawo do niedoskonałego wieczoru. Dom powinien go przyjmować, nawet kiedy żadna z gwiazdek nie chce się akurat zapalić.
1: Jeśli nasza rozmowa zasłużyła na wasz uśmiech, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.
2: Odwiedzajcie również radio-synteza.pl. Byli z wami Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólny czas.
1: A teraz muzyka. Czajnik może zrobić herbatę, ale prosimy go o wstrzymanie recenzji przynajmniej do końca utworu.

Chess, Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak chess swój rytm bierze.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, dobrze, że jesteście z nami. Tu Radio Synteza, Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co właśnie robimy.
2: Czyli o siedzeniu przy mikrofonach z miną ludzi, którzy wiedzą, kiedy skończyć zdanie.
1: O radiu, o muzyce, rozmowie, towarzystwie i tej szczególnej sztuce mówienia tak, żeby chciało się zostać.
2: Mam na początek odważną propozycję. Dobre radio to po prostu dobre piosenki puszczone we właściwej kolejności.
1: A po co w takim razie jesteśmy tu my?
2: Żeby uprzejmie poinformować, że kolejność została dobrana z wielkim zaangażowaniem.
1: To moglibyśmy załatwić jednym zdaniem i wrócić do domu. Tymczasem ktoś zostaje właśnie dla rozmowy między utworami.
2: Zgoda, ale bywają też chwile, kiedy słuchacz myśli: panowie, wszystko pięknie, tylko pozwólcie już zagrać muzyce.
1: I dobry prowadzący powinien umieć zostawić na nią miejsce. Nasz temat zaczyna się więc od wyczucia proporcji.
2: Muzyka, słowo i chwila oddechu. Tylko jak odróżnić przyjemną obecność od gadania, które zaczyna przeszkadzać?
1: Zapytałbym, po co jest dana wypowiedź? Może coś wyjaśnia, może buduje nastrój, może po prostu daje słuchaczowi chwilę uśmiechu.
2: A czasem jedynie udowadnia, że prowadzący nadal ma mikrofon.
1: Wtedy przydałoby się go na moment odłożyć. Nie każde wolne miejsce trzeba natychmiast wypełnić słowami.
2: To zabawne, bo na początku najbardziej bałbym się właśnie wolnego miejsca, gdybym przestał mówić. Pomyślałbym, że nic się nie dzieje.
1: A krótka pauza potrafi pomóc usłyszeć sens poprzedniego zdania. Oczywiście dobrze wiedzieć, czy to świadomy oddech, czy ktoś zgubił kartkę.
2: W naszym przypadku kartka mogłaby jeszcze złożyć skargę na nadmiar treści.
1: Dlatego dzisiaj spróbujmy przyjrzeć się radiu z fotela słuchacza. Co sprawia, że zostawiasz włączone?
2: Na pewno nie chcę co chwilę regulować głośności i zastanawiać się, czy zaraz coś mnie zaskoczy zupełnie innym nastrojem.
1: Czyli cenisz pewną ciągłość. Niekoniecznie każdy utwór ma brzmieć podobnie, ale dobrze, gdy przejścia mają sens.
2: Tak, po spokojnym numerze nie muszę od razu dostać maksymalnych obrotów. Można zbudować drogę, zamiast przerzucać mnie przez płot.
1: A jednak czasem niespodzianka sprawia przyjemność. Piosenka, której sam byś nie wybrał, może nagle bardzo pasować do chwili.
2: To jest dla mnie siła radia. Ktoś bierze odpowiedzialność za wybór, a ja nie muszę co 3 minuty zastanawiać się, czego teraz chcę.
1: I nie wszystko musi od razu zostać twoim ulubionym utworem. Czasem warto dać czemuś chwilę, usłyszeć fragment inaczej niż zwykle.
2: Czyli radio może dawać zarówno znajomość, jak i małe odkrycia.
1: Tak. Jak ktoś, kto zna twoje przyzwyczajenia, ale od czasu do czasu przynosi płytę i mówi: posłuchaj tego.
2: Ty oczywiście przynosisz płytę. Ja pewnie zacząłbym od wysłania listy propozycji.
1: Najważniejsze, czy potem potrafisz zauważyć, na co druga osoba reaguje.
2: I czy nie muszę wygłaszać 5-minutowego uzasadnienia, zanim pozwolę jej posłuchać.
1: To byłby dobry punkt w instrukcji dla nas obu.
2: Skoro muzyka już ma miejsce, zajmijmy się głosami. Co sprawia, że prowadzący staje się znajomy, chociaż słuchacz nigdy go nie spotkał?
1: powtarzalny sposób mówienia, poczucie humoru, charakterystyczne spojrzenie na drobiazgi. Po pewnym czasie wiesz, czego możesz się spodziewać.
2: Czyli w Twoim przypadku ciepła opowieść, spokojne zdanie i szansa, że gdzieś pojawi się stara książka.
1: A w Twoim ciekawy pomysł, szybkie pytanie i urządzenie, któremu próbujesz powierzyć więcej obowiązków niż przewidziano.
2: Brzmi sprawiedliwie. Ważne tylko, żebyśmy nie stali się kolekcją własnych powiedzonek.
1: Dokładnie, rozpoznawalność pomaga, ale jeśli każda rozmowa przebiega tak samo, zaczynasz słyszeć schemat zamiast rozmówców.
2: Czyli czasami ja mogę zwolnić i czegoś posłuchać, a ty możesz rzucić puentę, po której będę przez chwilę zbierał myśli.
1: Zostawiam sobie taką możliwość.
2: To ja się przygotuję.
1: Nie da się przygotować na wszystko i może dobrze. W rozmowie ciekawe jest także to, że naprawdę reagujemy na poprzednie zdanie.
2: Zamiast czekać, aż druga osoba skończy, żeby odczytać swój kolejny akapit.
1: Tak. Pytanie powinno wynikać z zainteresowania, a nie tylko z potrzeby przekazania sobie mikrofonu.
2: A co ze sporem? Wystarczy, że będziemy się ze wszystkim zgadzać?
1: Nie musimy. Możemy inaczej rozumieć temat, podawać różne przykłady i wzajemnie sprawdzać swoje argumenty.
2: Jak przy pytaniu, czy zupa jest napojem.
1: Widzę, że ta sprawa jeszcze do ciebie wraca.
2: Została mi jedna niewykorzystana chochla argumentów.
1: Zachowaj na później. Ważne, żeby różnica zdań była ciekawa dla słuchacza, a nie zamieniała rozmowy w przeciąganie liny bez końca.
2: Czyli nie trzeba wygrywać każdej wymiany. Czasem bardziej interesujące jest odkrycie, że drugi człowiek zauważył coś, czego nie brałem pod uwagę.
1: Wtedy słuchacz też może coś odkryć, nawet jeśli cała sprawa zaczęła się od kubka stojącego na stole.
2: To prowadzi do naszego gadania o niczym. Dlaczego rozmowa o szukaniu okularów potrafi być bardziej zajmująca niż wielka zapowiedź niezwykłej rozmowy?
1: Bo rozpoznajesz sytuację. Wiesz, jak to jest szukać przedmiotu, który przed chwilą miałeś w ręku. Masz własny obraz i własne wspomnienie.
2: Czyli mały temat daje słuchaczowi miejsce, żeby dopowiedział sobie coś swojego.
1: Tak, tylko musi być w nim jakaś obserwacja. Samo powtarzanie, że życie bywa zabawne, szybko się wyczerpuje.
2: Spróbujmy na przykładzie. Powiem, dzisiaj porozmawiamy o codzienności, która dotyczy każdego z nas.
1: Bardzo szeroko. Jeszcze nie wiem, za czym mam podążać.
2: Druga wersja. Dlaczego człowiek otwiera lodówkę po raz trzeci, chociaż za pierwszym razem dobrze widział, co jest w środku?
1: Od razu widzę scenę. I mam ochotę odpowiedzieć, że może liczy na nową propozycję kolacji.
2: Drobiazg uruchamia rozmowę. Nie muszę ogłaszać, że za chwilę nastąpi coś absolutnie wyjątkowego.
1: A słuchacz sam zdecyduje, czy jest ciekawie. Dobrze nie podejmować tej decyzji za niego w co drugim zdaniu.
2: Słuchacie Radia Synteza. Dzisiaj zaglądamy do środka radiowej rozmowy, ale obiecuję, że nie będziemy odkręcać mikrofonów.
1: To zresztą ważne. Co jakiś czas dać znać, o czym mówimy. Ktoś mógł dołączyć przed chwilą i nie znać początku.
2: Czyli krótkie przypomnienie pomaga, nawet jeśli my od 10 minut mamy w głowie całą historię.
1: W radiu słuchacz często przychodzi w środku zdania. Dobrze podać mu rękę, zamiast zakładać, że był z nami od pierwszego słowa.
2: A jednocześnie nie opowiadać wszystkiego od nowa, bo ktoś inny właśnie słuchał początku.
1: Wystarczy zwięzły punkt zaczepienia, jeden obraz albo przypomnienie. Pytania, na które próbujemy odpowiedzieć.
2: To dotyczy też żartów między prowadzącymi. Jeśli śmiejemy się z czegoś, co znamy tylko my, reszta zostaje za drzwiami.
1: Dobrze opowiedzieć tyle, żeby słuchacz mógł wejść do środka. Radio jest gościnne wtedy, gdy nie trzeba odrabiać zaległości z naszej znajomości.
2: Czyli możemy mieć własne rytuały, ale nie powinniśmy robić z nich zamkniętego klubu.
1: Właśnie, niech ktoś, kto słyszy nas po raz pierwszy, też znajdzie miejsce przy stole.
2: A czy prowadzący powinien ciągle zwracać się bezpośrednio do słuchacza?
1: Może, jeśli brzmi to naturalnie. Czasem jedno spokojne "dobrze, że jesteście" znaczy więcej niż nieustanne przypominanie, że zwracamy się do was.
2: Ja lubię poczucie obecności bez obowiązku reagowania. Mogę słuchać, kiedy coś robię, i wrócić uwagą, kiedy usłyszę ciekawy fragment.
1: To szczególna zaleta radia. Towarzyszy, ale nie zawsze domaga się całego twojego spojrzenia i obu rąk.
2: Dlatego tekst musi dać się zrozumieć ze słuchu. Jeżeli zdanie ma 3 nawiasy i 5 wtrąceń, to na ekranie jeszcze je rozplączę.
1: A tutaj już płynie następne. Proste słowa, wyraźna myśl i konkretny przykład pomagają zostać w rozmowie.
2: Bez traktowania słuchacza jak kogoś, komu trzeba wszystko powtórzyć powoli i z przesadnym zachwytem.
1: Oczywiście. Można mówić jasno i normalnie. Szacunek do słuchacza obejmuje również zaufanie do jego uwagi i poczucia humoru.
2: To jak znaleźć odpowiednią energię? Radio często kojarzy się z entuzjazmem, ale nie każdy moment dnia wymaga okrzyku.
1: Energia może być spokojna. Słychać ją w zainteresowaniu tematem i w tym, że jesteś obecny, a nie tylko w głośności.
2: Czyli nie muszę witać każdej kolejnej minuty tak, jakby właśnie otrzymała główną nagrodę.
1: Minuta z pewnością odetchnie.
2: To teraz zróbmy próbę zapowiedzi. Mam powiedzieć, że za chwilę utwór o spokojnym nastroju.
1: Spróbuj tak, jak powiedziałbyś do kogoś siedzącego obok.
2: Za chwilę muzyka, przy której można na moment zwolnić. Zostańcie z nami.
1: Wystarczy. Nie musiałeś obiecywać odmiany całego życia.
2: To przyjemna ulga. Czasami najwięcej roboty robi rezygnacja z jednego zdania.
1: Pod warunkiem, że wiesz, które zdanie zostawić. Krótko nie zawsze znaczy dobrze. Tak samo jak długo nie zawsze znaczy ciekawie.
2: Więc pytam, co słuchacz ma z tej chwili zabrać? Uśmiech, informacje, obraz, ochotę na posłuchanie utworu?
1: To pomaga wybrać. I zakończyć wtedy, kiedy myśl już wybrzmiała.
2: Czuję delikatną sugestię.
1: Jeszcze mamy chwilę. Powiedz, co z twoją początkową tezą o samych dobrych piosenkach?
2: Nadal uważam muzykę za fundament, ale dobre radio tworzy też sposób, w jaki ktoś mnie przez nią prowadzi i jak zostawia mi przestrzeń.
1: Dla mnie ważna jest wiarygodna obecność. Rozmowa, która ma własny charakter, a jednocześnie zauważa człowieka po drugiej stronie.
2: I chyba nie da się tego zamknąć w jednej sztuczce. Najlepszy żart nie zastąpi dobrego doboru muzyki, a znakomity utwór nie naprawi każdej niepotrzebnej przemowy.
1: Za to wiele małych, rozsądnych wyborów może sprawić, że chce się wracać. Nawet jeśli nie potrafisz od razu nazwać, co dokładnie tak dobrze zagrało.
2: Jeśli chcecie wracać do nas, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Będziemy wdzięczni za wasze towarzystwo.
1: Zaglądajcie również na radio-synteza.pl. Byli z wami Igor Gaduła i Piotr Fonia.
2: A teraz, zgodnie z całą naszą dzisiejszą rozmową,
1: zostawiamy miejsce muzyce. Radio Sen.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

winylowe ziomki, pomarańcze, teraz lekki boom bap o dobrych chwilach i efektach własnych.

Ostatnie dźwięki Dobrze w kot to fufu fuf. Zostańcie z nami w Radiu Synteza.

0: za nami standard i tryb samolotowy, tu Radio Synteza. Włącz świat.
1: Ktoś wie, jak się wychodzi z Wima? Nieważne już, nieważne.

0: Horyzont w pół drogi. Ta ballada zostawia nas z pytaniem o odwagę w relacji.
1: Raz, dwa! Mikrofon sprawdzony!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj porozmawiamy o odpowiedzi, która brzmi tak dobrze, że aż szkoda ją sprawdzać.
2: A właśnie taką czasem trzeba sprawdzić szczególnie uważnie. Zdanie może mieć piękny rytm, fachowe słowa i porządną interpunkcję, a mimo to prowadzić w złą stronę.
1: Nasz temat to sztuczna inteligencja. Nie będziemy urządzać konkursu na najbardziej absurdalną pomyłkę. Spróbujemy ustalić, jak korzystać z jej pomocy i rozpoznawać, co jeszcze wymaga własnej pracy.
2: Zacznijmy od wymyślonej sceny. Planujemy spacer po nieznanym miasteczku. Prosimy asystenta o trasę. Park, mała wystawa, potem obiad. Dostajemy elegancki plan z godzinami.
1: I brzmi on świetnie, wszystko blisko, żadnego czekania, nawet opis widoku z mostku. Już mam ochotę założyć wygodne buty.
2: Tylko czy sprawdziliśmy, że ta wystawa istnieje, jest otwarta właśnie tego dnia i znajduje się tam, gdzie napisano? Plan ma uporządkowany kształt. To jeszcze nie mówi, czy jego szczegóły są prawdziwe.
1: Modele generujące tekst potrafią podać błędną informację bardzo pewnym tonem. Mogą też tworzyć nieprawdziwe odwołania do źródeł. Płynność wypowiedzi sama w sobie nie jest dowodem poprawności.
2: Więc nie będę obrażał się na ładny plan, potraktuję go jako propozycję do sprawdzenia. Zajrzę do informacji organizatora wystawy i zobaczę, czy adres, data oraz godziny się zgadzają.
1: Rozdzielmy dwie rzeczy. Pomysł, żeby po wystawie przejść przez park, możemy po prostu polubić. Twierdzenie, że wystawa jest otwarta do konkretnej godziny, wymaga potwierdzenia.
2: To dobry podział do codziennego użytku. Kiedy proszę o pomysł na fikcyjną opowieść, nowy mostek jest mile widziany. Kiedy mam po nim przejść, wolałbym, żeby nie był wyłącznie literacki.
1: A jeśli zapytam asystenta, jesteś pewien? Dostanę drugą odpowiedź. Może mnie uspokoi. Tylko nadal rozmawiam z tym samym narzędziem, a nie sprawdzam niezależnego źródła.
2: To trochę jak własna notatka, pod którą dopisuję większymi literami na pewno. Przybyło atramentu, ale nie przybyło dowodów.
1: Za to mogę poprosić o wskazanie źródła, a potem rzeczywiście je otworzyć, sprawdzić, czy istnieje, czy dotyczy właściwego miejsca i czy zawiera informację, na którą powołuje się odpowiedź.
2: Sam tytuł wygląda czasem bardzo dostojnie. Kompleksowy przewodnik po wszystkim. Brzmi jak książka, która musiała sporo ważyć. Ale dopóki jej nie zobaczę, ciężar argumentu jest umowny.
1: Nasza wycieczka ma jeszcze jeden szczegół. Nie napisaliśmy, ile chcemy chodzić. Asystent ułożył trasę na cały dzień, a my mamy 2 godziny. To może być całkiem sensowny plan na inne zamówienie.
2: Czyli zanim sprawdzę odpowiedź, powinienem spojrzeć na pytanie, czy podałem warunki, które są dla mnie istotne? Dzień, dostępny czas, tempo spaceru, punkt startowy.
1: Przenieśmy się do programowania. Proszę sztuczną inteligencję o funkcję, która z listy zamówień policzy liczbę kanapek. Otrzymuję kod i objaśnienie. Wygląda przekonująco. Co robisz?
2: Zaczynam od małego przykładu, który rozumiem bez komputera. Jedna osoba zamawia dwie kanapki, druga trzy. W wyniku ma być pięć. Jeśli widzę dwa, program być może policzył osoby zamiast kanapek.
1: Świetnie. Kod może się uruchamiać bez błędu i wykonywać inne zadanie niż oczekiwane. Dlatego sprawdzenie samego uruchomienia nie kończy oceny.
2: Potem dałbym pustą listę i sprawdził, co uzgodniliśmy dla zamówienia anulowanego. Tu nie wystarczy mój nastrój. Potrzebna jest zasada, według której ocenię wynik.
1: Zauważ, że pytania stają się dużo lepsze. Nie pytamy już ogólnie, czy kod jest dobry. Pytamy, czy w tej sytuacji zwraca właściwy wynik. Czy anulowane zamówienie nie trafia do sumy.
2: A jeśli nie umiem przeczytać kodu, nie zamienię samego entuzjazmu w kompetencje. Mogę nauczyć się na małym przykładzie albo poprosić kogoś, kto potrafi ocenić to, czego ja nie rozumiem.
1: To nie odbiera sztucznej inteligencji użyteczności. Pomysł, pierwszy szkic, objaśnienie trudnego fragmentu potrafią otworzyć drogę. Po prostu odpowiedzialność za zastosowanie wyniku nadal gdzieś pozostaje.
2: I nie chciałbym, żeby utknęła między człowiekiem a ekranem. Człowiek mówi, tak mi napisano, ekran pokazuje zdanie, a nikt już nie sprawdza, czy zamówione kanapki w ogóle się zgadzają.
1: Jest jeszcze pułapka własnych upodobań. Jeśli odpowiedź potwierdza mój pomysł, chętnie uznam ją za rozsądną. Jeśli go podważa, nagle przypominam sobie, że trzeba wszystko sprawdzać.
2: Spróbujmy więc umówić się na kryteria wcześniej. Przy spacerze zdążymy w 2 godziny i nie trafimy do zamkniętej wystawy. Przy programie wynik zgadza się z przykładami, które ustaliliśmy przed oglądaniem kodu.
1: W ten sposób nie zmieniam poprzeczki tylko dlatego, że odpowiedź mi się spodobała. Choć przyznaję, plan z obiadem zwykle ma u mnie łatwiejszy start.
2: Obiad może zostać. Chcę jedynie wiedzieć, czy restauracja jest po tej stronie rzeki, co my. Przy dobrej rozmowie nawet długa trasa mija przyjemnie, ale głodny człowiek inaczej ocenia mosty.
1: A czy trzeba kontrolować każde zdanie z równą dokładnością? Gdy poproszę o 10 nazw dla fikcyjnego kota, chyba nie muszę powoływać komisji.
2: Wystarczy, że wybierzesz nazwę, która ci odpowiada. Inaczej podchodzę do zabawy słowami, inaczej do informacji, od której zależy czyjś konkretny plan. Pytam, jakie będą skutki pomyłki.
1: I ile mogę łatwo sprawdzić, wynik prostego rachunku policzę osobno, godziny potwierdzę u organizatora. Pomysł na zakończenie opowiadania ocenię jako czytelnik. To różne rodzaje zadań.
2: Dobrze też umieć zatrzymać się przy tego jeszcze nie wiem. To pełnoprawny etap pracy. Nie muszę zamieniać niepewności w pewność, tylko dlatego, że ktoś czeka na szybkie zdanie.
1: Wracamy więc do naszej wycieczki. Zostawiamy ciekawy pomysł trasy, potwierdzamy szczegóły i dostosowujemy go do 2 godzin. Dzięki temu odpowiedź staje się materiałem do własnej decyzji.
2: I pakujemy kanapkę. Ten element planu mogę zweryfikować osobiście, chociaż prawdopodobnie skrócę w ten sposób czas jego dostępności.
1: Na dziś zostawiamy pytanie. Jaki fragment ostatniej odpowiedzi, którą dostaliście od sztucznej inteligencji, był pomysłem, a jaki twierdzeniem o świecie? Ta różnica potrafi bardzo ułatwić dalszą pracę.
2: Tu Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i zajrzyjcie na radio-synteza.pl. Dziękujemy za wspólne myślenie. Teraz oddajemy antenę muzyce.

Operate Ghosts. Ta instrumentalna kompozycja połączyła dwa odległe muzyczne światy. Przed nami elektronika od twórcy, który chętnie łączy gatunki, Tomek Kin i Crazy Beat.

Wild Tech, Cut the Rope. Teraz mocna elektronika o odzyskiwaniu siebie po trudnej relacji.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Sonder, Desiderata, Hermana. Gitary i fortepian towarzyszyły refleksji o życiu w zgodzie ze światem.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fonia, który przyszedł dziś wyjątkowo spokojny. Albo wypoczął, albo ktoś go dobrze wyprowadził.
2: Byłem na spacerze z Pikselem, wyszedłem jako opiekun kota, wróciłem jako uczestnik wycieczki, któremu przewodnik niczego nie wyjaśnia.
1: Może wykupiłeś sam przejazd, komentarz, trzeba było domówić.
2: Przejazdu też nie było. Przez pierwszą część wyprawy podziwialiśmy jeden krzak. Dokładnie ten, który widać z mojego okna.
1: Ale z bliska miał zapewne więcej krzaka.
2: Zdecydowanie. I stąd moje pytanie. Jeśli wyprowadzam kota na spacer, to czy czasem on nie wyprowadza mnie? Ja trzymam smycz, ale on trzyma cały rozkład dnia.
1: Też kiedyś trzymałem uchwyt walizki, a mimo to o przebiegu podróży zdecydowało urwane kółko.
2: Piksel jest przyzwyczajony do szelek i lubi nasz spokojny zakątek. Wczoraj jednak przygotowałem większy plan. Kawałek alejki, ławka, powrót. W głowie już widziałem przyjemny spacer.
1: Czyli kot miał wyjść na zewnątrz, a ty miałeś wejść do własnych wyobrażeń.
2: Najpierw przystanął przy furtce, potem przy liściu, potem przy miejscu, gdzie prawdopodobnie kiedyś rozważano obecność liścia. Zacząłem czuć, że jestem spóźniony na spacer, na którym już jestem.
1: Piękne uczucie. Człowiek potrafi zrobić sobie zaległość nawet z odpoczynku.
2: Mówię łagodnie, chodź, pokażę ci coś ciekawego. On odwrócił głowę, popatrzył na mnie i wrócił do liścia. Przeżyłem porażkę jako organizator atrakcji.
1: Liść przynajmniej nie obiecywał programu.
2: Najbardziej zabolało mnie to, że po kilku minutach też zacząłem go oglądać. Pomyślałem, skoro on tak patrzy, może coś przeoczyłem.
1: I przeoczyłeś?
2: Tak, fakt, że klęczę przed krzakiem, a kot stoi obok z miną instruktora, któremu wreszcie udało się coś wyjaśnić mniej zdolnemu kursantowi.
1: Przecinek zrobił mi podobny kurs w domu. Przestał się ruszać i patrzył pod komodę. Uklęknąłem, zajrzałem, nic. Przyniosłem latarkę. On już siedział na krześle i obserwował moje postępy.
2: Co było pod komodą?
1: Kurz, guzik i moja godność. Guzik odzyskałem.
2: Właśnie dlatego podejrzewam, że koty są wyższą inteligencją z kosmosu. Potrafią uruchomić człowieka samym spojrzeniem. My do uruchomienia czajnika potrzebujemy przynajmniej guzika.
1: Z twoją kosmiczną teorią jest jeden kłopot. Mój wyższy intelekt przestraszył się kiedyś własnego odbicia w pustej misce.
2: Zobaczył drugiego dowódcę misji. Nie wiedział, czy ten już zjadł.
1: Czyli każde zachowanie dopasujesz do teorii.
2: Do dzisiejszej radiowej zabawy owszem. Jako dowód pochodzenia z kosmosu nie nadaje się ani spojrzenie, ani miska. Ale jako początek bardzo podejrzanej opowieści oba są znakomite.
1: W takim razie otwieram teczkę, tylko wyobrażoną, bo na prawdziwej przecinek by usiadł. Co zapisałby kot po twoim spacerze?
2: Dziennik wyprawy. Wyprowadziłem człowieka na świeże powietrze. Początkowo stawiał opór i powtarzał słowo alejka. Nie ustalono, jaką ma ono wartość odżywczą.
1: Obiekt wykazuje niepokojącą potrzebę dotarcia tam, gdzie jeszcze nie jest. Gdy dociera, zaczyna planować powrót.
2: Udało się zatrzymać obiekt przy roślinie. Po pewnym czasie obniżył głowę do właściwego poziomu badawczego. Rokowania ostrożnie pomyślne.
1: Brzmi lepiej niż moja ostatnia opinia o własnej sprawności. Tam było tylko wstać z podłogi etapami.
2: Poczekaj, najlepsze było przy ławce. Wreszcie ruszyliśmy. Ucieszyłem się, że plan zaczyna działać. Pikser przeszedł kilka kroków i zawrócił, żeby obejrzeć ten sam krzak z drugiej strony.
1: Rzetelny badacz, ty już chciałeś publikować wnioski po obejrzeniu frontu.
2: Potem usiadł, ja zostałem obok, bo smycz była luźna i nigdzie nam się nie spieszyło. Dopiero po chwili zauważyłem, że jednak się spieszę. W środku, do punktu, który sam narysowałem w głowie.
1: Ławka obraziłaby się, gdybyście nie przyszli?
2: Raczej nie. Ławki mają dość elastyczne podejście do rezerwacji. Więc w końcu przestałem negocjować z kotem i usiadłem tam, gdzie mogliśmy spokojnie zostać.
1: I kosmita zaliczył ci pierwsze ćwiczenie?
2: Tak, tylko nie wręczył dyplomu. Szkoła ma słabo rozwinięty dział kontaktu z absolwentami.
1: Milczenie to bardzo wygodna metoda. Wyobraź sobie, że kot nagle zacząłby mówić. Natychmiast musiałby odpowiadać, czemu rozrzucił ziemię z doniczki.
2: A tak ma pełne prawo do zachowania tajemnicy ogrodniczej.
1: I nie dostanie pytania, skoro tak wszystko rozumiesz, to dlaczego nie przyniesiesz sobie miski sam?
2: To może być klucz do całej sprawy. Wyższa inteligencja rozpoznała moment, w którym ujawnienie zdolności oznacza dodatkowe obowiązki.
1: Dlatego przysłowie sprzątanie rozumie wyłącznie starożytny dialekt z odległej mgławicy.
2: A przy szelestach z kuchni nagle świetnie odnajduje się w lokalnej kulturze.
1: Tylko nie mylmy naszej bajki z wiedzą o zwierzętach. To, że kot nie odpowiada ludzkim zdaniem, nie oznacza braku kontaktu. Czasem to my czekamy na pełne przemówienie, chociaż on już odszedł i właściwie wyraził opinię.
2: Przyznaję, na spacerze powiedział mi bardzo dużo o moim pomyśle, głównie tyłem.
1: Wyobraź sobie jednak, że dziś wieczorem Pixel odzywa się po raz pierwszy. Co mówi?
2: Piotrze, o liściu rozmawialiśmy. Nie będę wracał do podstaw.
1: Ha! Ja oczekiwałem zagadki o wszechświecie, a dostałem uwagę do zeszytu.
2: A przecinek?
1: Igorze, koc złożony w kostkę nie pełni swojej funkcji. Rozłożyć. I nie przy mnie, bo muszę mieć wrażenie, że sam go znalazłem.
2: Następnym razem spróbuję zauważyć to, przy czym Pixel się zatrzymuje. Bez mierzenia, ile przeszliśmy. Może on wcale nie milczy, tylko ja zbyt głośno komentuję?
1: Tylko nie musisz od razu wkładać nosa pod każdy krzak. Sąsiedzi mogą uznać, że wasza wycieczka zamieniła przewodnika.
2: Właśnie sąsiad był świadkiem całej sceny. Zapytał, czy czekam na kogoś. Odpowiedziałem, tak, na decyzję. Spojrzał na kota, pokiwał głową i powiedział, że nie będzie przeszkadzał.
1: Człowiek doświadczony, rozpoznał posiedzenie.
2: Pixel wtedy podszedł do mnie i otarł się o nogę. Uznałem to za zgodę na dalszą drogę. Zrobiłem krok. On usiadł dokładnie tam, gdzie przed chwilą stałem.
1: Poprosił o zwolnienie miejsca, a ty odczytałeś to jako awans na kierownika wyprawy.
2: Moja kariera trwała bardzo krótko, ale zdążyłem wyprostować plecy.
1: Kiedyś pilnowałem na ławce książki i swetra, podczas gdy przecinek oglądał ze mną nasz ogrodzony ogródek. Położyłem sweter obok, żeby mieć wolne ręce. Kot natychmiast na nim usiadł.
2: Uznajmy, że sprawdzał, czy nie zawiera obcej technologii.
1: Zrobiło się chłodniej, więc chciałem się ubrać. Przecinek patrzył tak spokojnie, że najpierw przeprosiłem. Własny sweter. Za to, że zamierzam go użyć.
2: W raporcie zapisano. Człowiek zaczyna wykazywać szacunek wobec wyposażenia bazy.
1: Podniosłem sweter ostrożnie dopiero wtedy, gdy kot zszedł. on przesunął się na książkę. Do domu wróciłem ubrany, ale niedoczytany.
2: Zatem kosmiczna misja polega na przejmowaniu przedmiotów, które za chwilę będą nam potrzebne.
1: A może po prostu kładziemy obok siebie rzeczy wygodne i interesujące. I jesteśmy ogromnie zaskoczeni, że ktoś też je zauważył.
2: To wyjaśnienie ma jedną poważną wadę. Trudniej na jego podstawie zaprojektować statek kosmiczny w kształcie kapcia.
1: Statek w kształcie kapcia ma sens. Ląduje cicho, wnętrze miękkie, a po wejściu do mieszkania nikt nie pyta, skąd przybył.
2: Problemem jest nawigacja. Prawy leci tam, gdzie lewy, a lewy zaginął pod łóżkiem.
1: To nie zaginął. Wykonuje długoterminową misję obserwacyjną.
2: Raporty przekazuje za pomocą kłaczków. Teraz rozumiem, dlaczego są wszędzie. Mamy w mieszkaniach bardzo rozbudowaną sieć łączności.
1: Piotrze, twoja teoria właśnie uczyniła odkurzanie działalnością dyplomatyczną.
2: Dlatego kot wychodzi z pokoju, nie chce brać udziału w zerwaniu stosunków między kanapą a dywanem.
1: A wracając na ziemię i do spaceru, co się w końcu stało z tą ławką? Dotarliście?
2: Nie. W pewnym momencie Piksel ruszył w stronę domu. Wróciliśmy, a ja dopiero przy drzwiach zauważyłem, że od dłuższej chwili nie sprawdzałem czasu.
1: Czyli wycieczka nie zrealizowała planu, ale zrobiła coś pożytecznego z planistą.
2: Owszem. Nadal nie wiem, co było tak ciekawego w krzaku, ale przez chwilę nie miałem potrzeby zajmować się 5 rzeczami naraz. Miałem jedną. Podejrzany krzak.
1: Dobry początek. Człowiek nie musi od razu osiągać wielkiego spokoju. Może zacząć od małego zdziwienia.
2: Za to w domu Piksel poszedł spać. Ja zrobiłem herbatę i opowiadałem mu, jak przyjemnie było wyjść. Jedno oko na chwilę się otworzyło.
1: Cieszę się, że podopieczny docenia zajęcia. Jutro poziom drugi, drugi liść.
2: Ha, drugi liść. Nie wiem, czy jestem gotowy na specjalizację.
1: Możesz powtarzać pierwszy. Kot raczej nie wymaga świadectwa ukończenia krzaka.
2: Ustalmy jednak, że nie każdy kot chce takich wypraw. Przecinek może wybrać dom. Piksel swój zakątek. A my nie potrzebujemy robić im identycznego programu wycieczek.
1: Przecinek na pewno wybrałby parapet. Ma stamtąd widok na świat i nie musi nigdzie transportować człowieka.
2: Więc kto kogo wyprowadza? Ja dbam o warunki i trzymam smycz. Kot mocno wpływa na tempo. Tylko w mojej opowieści jedno z nas miało być wyłącznym autorem spaceru.
1: Możecie zwyczajnie wyjść razem. Ty patrzysz, żeby było spokojnie i bezpiecznie. On patrzy pod krzak. Każdy wnosi coś, czego drugi nie zaplanował.
2: A hipoteza o kosmitach?
1: Nadal bez dowodów. Ale gdyby przecinek jutro poprosił mnie o pomoc przy naprawie statku, spytałbym przede wszystkim, czy podróż obejmuje tyle postojów, co wasz spacer.
2: Do pierwszej gwiazdy nie dolecicie. Będzie oglądał wyrzutnie z drugiej strony.
1: I będę trzymał sweter.
2: Napiszcie w komentarzach, kto ustala tempo waszych wspólnych wypraw. Subskrybujcie też kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Kot może odmówić komentarza, ale was chętnie posłuchamy.
1: Odwiedzajcie radio-synteza.pl. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia. Życzymy wam spaceru, z którego nie trzeba się rozliczać w kilometrach.
2: Oddajemy antenę muzyce. A ja mam na dziś jeszcze jedno zadanie od Piksela.
1: Jakie?
2: Nic. Mam chwilę nic nie robić. Podobno dotąd wykonywałem to bardzo niedokładnie. Radio

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Przed nami ciepły pop rock o uczuciu, które daje poczucie domu. Rocket Science i Miłość w remasterze z 2026 roku.

Chess, Zodiac, gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak Chess swój rytm bierze.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Piotrze, napisałeś mi rano, przyjdź wcześniej, musimy sprawdzić kota binarnego. Przyszedłem. Mam okulary i trochę obaw.
2: Miał być kodu binarnego. Podyktowałem wiadomość i nie sprawdziłem tekstu. Ale skoro już jesteśmy, sprawdzimy oba. Dzień dobry, tu Radio Synteza. Piotr Fonia i Igor Gaduła.
1: Przynajmniej wiemy, jak powstała dzisiejsza audycja. Jedna literka poszła na spacer, a my mamy kota w dokumentacji.
2: Pytanie brzmi, czy kot rozumie kod binarny? A przy okazji, ile kotów zmieści się w zdaniu, zanim przestanie ono cokolwiek wyjaśniać?
1: W moich zdaniach zwykle mieści się jeden, przecinek, wchodzi w połowie i wszyscy zapominają, jaki był początek.
2: W zapisie binarnym używamy zera i jedynki. Z ich ciągów można budować zapisy liczb, a przy ustalonych regułach kodować także tekst czy obraz.
1: U mnie zero to liczba kotów, które reagują na prośbę zejść ze stołu. Jeden to liczba kotów na stole.
2: Czyli ten sam kod daje ci obie wartości, zależnie od pytania.
1: Bardzo oszczędne urządzenie robi wszystko na jednym futrze.
2: Ale to jeszcze nie znaczy, że rozumie zapis. Jeśli kot siądzie raz na kartce z zerem, a raz na kartce z jedynką, mogę opisać jego wybory. Nie mogę od razu uznać go za informatyka.
1: Szkoda. Przecinek usiadł wczoraj na instrukcji i bardzo liczyłem, że teraz ktoś w domu będzie wiedział, jak ustawić zegar.
2: Mój piksel przeszedł po klawiaturze, gdy próbowałem napisać krótką notatkę. Powstał ciąg znaków, którego nie umiałem przeczytać, a okno na ekranie zrobiło się większe.
1: Znał skrót, którego ty nie znałeś. To musi boleć.
2: Najbardziej bolało, że potem spokojnie usiadł obok i patrzył na mnie, jakbym miał już tylko wykonać resztę. Przez chwilę naprawdę próbowałem odgadnąć, co chciał osiągnąć.
1: Ciepły komputer. Osiągnął ciepły komputer. Reszta to twój wkład w interpretację dzieła.
2: Możliwe, ale nazwałem plik kod źródłowy, żeby zachować go do dalszej analizy.
1: A kiedy go skopiowałeś, miałeś kota zapasowego?
2: Tak. Pierwsza kopia bezpieczeństwa, która nadal może zrzucić coś z biurka.
1: Nie, plik nie może. Znowu pomieszały ci się koty z kodami.
2: Wyobraźmy sobie kontrolkę przy misce. Zgaszona oznacza 0. Miska pusta. Zapalona oznacza 1. Jedzenie jest. Chciałem zbudować taki wskaźnik.
1: Dla kogo? Kot sprawdzi miskę bez kontrolki, a ty będziesz musiał sprawdzić i miskę, i kontrolkę.
2: Dla wygody.
1: Czyjej? Bo jak na razie tylko kontrolka zyskała zajęcie.
2: Dobrze, projekt wraca do szuflady. Ale rozważałem go z pełną powagą, podczas gdy Pixel jadł śniadanie i najwyraźniej nie cierpiał na brak informacji.
1: A ty budowałeś osobny sygnał mówiący to, co kot właśnie demonstrował całą głową.
2: Ty nigdy nie próbowałeś rozszyfrować kociego sygnału?
1: Próbowałem. Przecinek miauczał pod szafką. Uznałem, że chcę zabawkę. Przyniosłem zabawkę, nic. Poprawiłem koc, nic. Pokazałem mu miskę. Popatrzył na mnie, jakbym zupełnie nie przygotował się do rozmowy.
2: Co oznaczał komunikat?
1: Nie wiem. W końcu kichnąłem, a on odszedł. Przez pół dnia podejrzewałem, że odpowiedziałem prawidłowym hasłem.
2: Piękne. System rozpoznawania człowieka po kichnięciu.
1: Bardzo niewygodny przy ponownym logowaniu. Nie chciałem go wdrażać w całym mieszkaniu.
2: I tu jest ważna rzecz. Żeby czytać kod, trzeba znać regułę, która łączy znaki ze znaczeniem. Same zera i jedynki nie zdradzają, czy zapisano w nich literę, liczbę, czy fragment obrazka.
1: Tak jak samo miał, nie mówi mi, czy mam otworzyć drzwi, przesunąć nogę, czy przestać prezentować kota gościom.
2: Mamy kontekst i obserwacje, ale to nie gotowy słownik. Jeśli sami wymyślimy, że jedno miałknięcie oznacza zero, a dwa jedynkę, kot nie podpisuje przez to naszej umowy.
1: Zwłaszcza, że podczas podpisywania umowy najchętniej położyłby się na niej w całości.
2: Proponuję więc słownik jawnie niedorzeczny. Kot kreskowy. Zwierzę w paski, którego nie należy próbować skanować przy kasie.
1: Bo zamiast ceny poznasz opinię o obsłudze.
2: Kot pocztowy. Zawsze przychodzi pod twój adres, ale przesyłkę uznaje za doręczoną dopiero po obejrzeniu pustego opakowania.
1: Mam kota dostępu, leży w przejściu. Bez jego udziału nie przejdziesz, a próba obejścia wymaga dodatkowego uwierzytelnienia na palcach.
2: I kot błędu. Patrzysz na niego, patrzysz na przewróconą doniczkę i od razu wiesz, że coś poszło nie tak. Ale komunikat nie wyjaśnia przyczyny.
1: Przyczyną podobno była grawitacja. Kot wyłącznie zauważył możliwość jej zastosowania.
2: To już nie kot błędu, to konsultant do spraw spadków.
1: Wypłatę też przyjmuje z góry, najlepiej z kuchennego blatu.
2: A kot dachowiec?
1: Kot na najwyższym poziomie. Dokumentacja niedostępna z drabiny.
2: Musimy uważać, bo zaraz ktoś naprawdę zechce z tego złożyć program.
1: Program już mamy, radiowy. Pierwszy, w którym błąd w wiadomości awansował na głównego bohatera.
2: Brakuje nam jeszcze kota Schrödingera. Przy kocie binarnym trudno ominąć pudełko i pytanie o to, co właściwie wiemy, zanim zajrzymy do środka.
1: U mnie, zanim zajrzę do pudełka, wiem jedno. Jeśli kupiłem coś dla kota, będzie bardziej zainteresowany pudełkiem niż zakupem.
2: To osobna dziedzina. Kot Schrödingera jest bohaterem doświadczenia myślowego o opisie kwantowym i pomiarze. To nie przepis na testowanie domowego kota i nie nazwa zwykłego braku wiedzy, gdzie on siedzi.
1: Czyli kiedy nie wiem, czy przecinek jest w pudełku, czy pod łóżkiem, nie mogę powiedzieć, że mam własną superpozycję.
2: Możesz tak zażartować, ale samo nasze nie wiem nie wystarcza do stwierdzenia superpozycji kwantowej. Nieobecność kota przy misce też nie robi z kuchni laboratorium.
1: Bardzo dobrze, bo w mojej kuchni jedyną nierozstrzygniętą sprawą jest to, kto schował pokrywkę do niewłaściwej szuflady. I akurat kota o to nie podejrzewam.
2: A ja mam własną, całkowicie kuchenną wersję pudełka. Kupiłem Pikselowi legowisko. Wyjąłem je, rozłożyłem, poprawiłem. Piksel usiadł w kartonie. Włożyłem legowisko do kartonu. Wyszedł.
1: To nie była superpozycja, to była recenzja wystroju wnętrza.
2: Wyjąłem legowisko. Wrócił do kartonu. Przesuwałem oba przedmioty i czułem, że treść zadania zmienia się po każdej odpowiedzi.
1: A wystarczyło uznać, że kupiłeś bardzo elegancką wkładkę transportową do dobrego kartonu.
2: Właśnie. Ostatecznie legowisko stoi w rogu. Karton obok, a kot śpi na moim swetrze. Wynik stabilny. Godność obserwatora trochę mniej.
1: Spróbuj potraktować sweter jako wyposażenie badawcze. Od razu będziesz wyglądał na człowieka, który nad tym panuje.
2: Zrobię etykietę. Stanowisko do obserwacji utraty swetra. Tylko nie zapiszę jej zerami i jedynkami, bo potem sam nie znajdę swetra.
1: Za to kot odczyta ciepło. I może właśnie dlatego nie potrzebuje naszego sposobu zapisu. My rozmawiamy o symbolach, a on już wygodnie siedzi.
2: Czy kot w ogóle ma powód, żeby nauczyć się naszego kodu? W naszej zabawie cały system działa tak. Kot miauczy, Człowiek sprawdza, człowiek poprawia.
1: Po co kot ma pisać program, skoro trafił na gotowego wykonawcę? U mnie podstawowa komenda brzmi: stań pod szafką i wyglądaj, jakbyś wiedział coś ważnego.
2: A człowiek uruchamia wszystkie dostępne funkcje po kolei.
1: Z wyjątkiem tej właściwej, więc kot uruchamia komendę jeszcze raz. Prawdopodobnie dlatego tak często czuje się jak aktualizacja, która niczego nie poprawiła.
2: Mógłbym napisać ci, że mam w domu 1-0 kotów, tylko musiałbym zaznaczyć, w jakim systemie liczę.
1: Bo ja od razu zacząłbym przygotowywać 10 misek.
2: A zapis 1-0 w systemie dwójkowym oznacza 2. Wystarczyłyby 2 miski.
1: Z punktu widzenia kota informowanie mnie o pomyłce byłoby więc bardzo nierozsądne.
2: Zostawmy miski do przeliczenia. Sam ciąg zer i jedynek wygląda tajemniczo, więc łatwo uznać go za szyfr.
1: Zwłaszcza jeśli kartkę znajdziesz pod kotem, który odmawia wyjaśnień.
2: Sam zapis binarny nie zapewnia jednak tajności. Jeśli znam sposób kodowania, mogę go odczytać. Kodowanie i szyfrowanie to różne sprawy.
1: Tak jak list położony na stole i list położony pod przecinkiem. Treść może być ta sama, ale do drugiego znacznie trudniej uzyskać dostęp.
2: Do słownika brakuje mi jeszcze kota w butach. Ten chyba od razu rozumie kod dotyczący ubioru.
1: Przyszedłby w butach i ogłosił, że jest ubrany. Spróbuj dopisać resztę regulaminu komuś, kto już stoi w progu i uważa rozmowę za zakończoną.
2: Zaprosiłbym go do studia. Przynajmniej mielibyśmy gościa przygotowanego do wyjścia.
1: Mielibyśmy 4 buty na stole i gościa zainteresowanego przewodem od słuchawek. Z rozmowy o kodzie binarnym zrobiłby się program o rozwiązanych sznurowadłach.
2: Przyznaję, wolę piksela boso. Ostatnio podczas mojego czytania położył łapę na ekranie. Zapytałem, co chcesz mi pokazać? Przesunął łapę. Przesunąłem tekst. Znowu położył łapę.
1: I znowu uznałeś, że macie wspólny projekt.
2: Przez chwilę tak, potem zobaczyłem odbicie lampy, które wędrowało po ekranie. Cała nasza współpraca opierała się na tym, że on patrzył na światło, a ja na niego.
1: To akurat bardzo ładna scena. Dwóch zainteresowanych tym samym ekranem, każdy z zupełnie innego powodu.
2: I żaden nie wiedział, nad czym pracuje drugi. Piksel odszedł, a ja zostałem z notatką. Kot niczego nie zatwierdził.
1: Za to pomógł ci zauważyć własne założenie. Wcale nie musi być programistą, żebyś przy nim czegoś się nauczył.
2: Nasze anegdoty nie dają więc podstaw do uznania kota za znawcę kodu binarnego. Chodzenie po klawiaturze nie jest egzaminem z kodowania.
1: Całe szczęście. Ja czasem chodzę po kuchni i też nie chciałbym, żeby od razu oceniano mnie jako kucharza.
2: Mamy za to praktyczne odkrycie. Kiedy prosisz o sprawdzenie kodu, przeczytaj wiadomość przed wysłaniem. Inaczej ktoś przyjdzie z okularami oglądać kota.
1: I przygotuj okulary także dla kota. Niech zobaczy, z kim ma do czynienia.
2: Jeśli macie własne gry słów z kotem i kodem, napiszcie je w komentarzach. Subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Komentarze złożone z samych zer i jedynek będziemy czytać nieco wolniej.
1: Odwiedzajcie też radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólną zabawę i oddajemy anteny muzyce.
2: Igorze, tylko pamiętaj zabrać swojego kota źródłowego.
1: To twój plik.
2: A, rzeczywiście. Znowu literka.
1: Zapisz go i zamknij. A gdyby zamiałczał, nie poprawiaj. Mamy temat następnej rozmowy.

To brzdęk nadbrzeża i dama Flisak. Tak zabrzmiał jazzowy ukłon w stronę Torunia. Yeah. 3 a.m. again. Whole lot of tenants up in here. None of y'all pay rent.

Rocket Science, Miłość. Przed nami piosenka o bliskości i wspólnym domu.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

0: Leniwe poranki. Niech będzie. Spokojne gitary przypomniały, że nie wszędzie trzeba się spieszyć.
1: Raz, dwa! Mikrofon!

Tomek Kin, Exotic Dreams. Muzyczna ciekawość prowadzi tego twórcę także w stronę brzmień filmowych.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fania. Piotrze, podobno odkryłeś sposób, żeby oszczędzać 5 minut tygodniowo.
2: Opracowałem w tym celu narzędzie. W naszej dzisiejszej historii zajęło mi to 3 dni. Zanim uniesiesz brew, chciałbym zaznaczyć, że przez te 3 dni świetnie się bawiłem.
1: Brwi zostawię na miejscu, to istotna informacja. Porozmawiajmy więc o automatyzacji, która może być rozsądną pomocą, pięknym hobby albo bardzo pracowitym sposobem odwlekania zadania.
2: Nasz przykład jest skromny. Co tydzień porządkuję pliki z notatkami, nadaję im datę, przenoszę do właściwego folderu i sprawdzam, czy czegoś nie brakuje. 5 minut, ale nie lubię tego robić.
1: Więc piszesz mały program, który zajmie się tym za ciebie. Rozumiem pokusę. Powtarzalna czynność potrafi drażnić bardziej, niż wskazywałby jej czas.
2: Pierwszy pomysł jest prosty, potem dodaję wybór folderu, następnie kolory, potem okienko z podsumowaniem. Wieczorem myślę, że przydałaby się jeszcze własna ikonka.
1: I notatki nadal leżą nieuporządkowane. Za to narzędzie do ich porządkowania zaczyna mieć osobowość. Czy ikonka przedstawia coś, co pracuje?
2: Bardzo dynamiczną teczkę. Czuję się osądzany przez człowieka, który sam potrafi pół soboty dopasowywać pudełko do szuflady.
1: Potrafię, tylko staram się wtedy mówić, że lubię majsterkować. Nie przedstawiam szuflady jako inwestycji, która uratuje mi wszystkie przyszłe soboty.
2: Uczciwe. Policzmy naszą historię. 3 dni po 8 godzin to 24 godziny, czyli 1440 minut. Przy 5 minutach oszczędności potrzebuje 288 użyć.
1: A jeśli używasz programu raz w tygodniu, wychodzi ponad 5 lat. Zakładając, że niczego nie naprawiasz, sposób pracy się nie zmienia i wszystkie 5 minut naprawdę odzyskujesz.
2: To założenie jest dla mnie wyjątkowo uprzejme, bo ja zapewne już w następnym tygodniu uznam, że podsumowanie powinno mieć trochę inny odcień.
1: Nie chodzi o to, żeby zabronić ci kolorów. Chodzi o nazwanie korzyści. Jeśli główną korzyścią była nauka i przyjemność, 5 lat zwrotu z czasu nie przekreśla zabawy.
2: Tak jak robienie własnej półki nie musi być najszybszą drogą do posiadania półki. Mogę chcieć nauczyć się nowej rzeczy i z przyjemnością obejrzeć efekt.
1: A jeśli obiecujesz komuś, że narzędzie oszczędzi pracę, wtedy warto policzyć również to, co wydarzy się po pierwszym uruchomieniu. Kto je obsłuży? Kto poprawi? Kto zrozumie komunikat błędu?
2: Wróćmy do plików. Najtrudniejsze wcale nie musi być przeniesienie ich do folderu. Najpierw trzeba wiedzieć, które pliki tam należą i skąd wziąć datę. Ja dotąd rozstrzygałem to odruchowo.
1: Na przykład notatka napisana we wtorek opisuje poniedziałkowe spotkanie.
3: Jaką datę ma dostać?
1: Dopóki robiłeś to ręcznie, mogłeś podejmować decyzje przy każdym pliku.
2: A program potrzebuje ustalonej reguły albo sposobu poproszenia mnie o wybór. Jeśli tej reguły nie przemyślę, narzędzie będzie bardzo szybko wykonywało coś, czego nie chciałem.
1: To szczególny rodzaj wydajności. Dawniej pomyłkę robiłeś pojedynczo, teraz masz możliwość zamówić cały komplet. Dlatego zacząłbym od próbnej kopii kilku plików.
2: I najpierw pokazał plan zmian. Ten plik trafi tutaj, ta nazwa zostanie zmieniona w taki sposób. Dopiero gdy zobaczę, że reguły mają sens, pozwolę wykonać operację.
1: Przyda się również pamięć tego, co zrobiono. Jeśli za tydzień zapytasz, gdzie podziała się notatka, odpowiedź "program się tym zajął" nie uspokoi nikogo.
2: W naszej małej aplikacji zapiszę więc listę wykonanych zmian i osobno potraktuję konflikt nazw. Gdy dwa pliki miałyby dostać tę samą nazwę, wolę pytanie niż niespodziankę.
1: Zaczyna być widać, dlaczego proste 5 minut nie zawsze daje się usunąć jednym przyciskiem. W tych minutach ukrywało się trochę ludzkiego rozpoznawania sytuacji.
2: Ale teraz obronię automatyzację. Bywa, że największą korzyścią jest to, że nie muszę pamiętać o nudnym kroku. Sam czas to nie wszystko. Mogę mniej przełączać uwagę i rzadziej odkładać porządek.
1: Zgadzam się, o ile narzędzie rzeczywiście pomaga. Jeśli każdego tygodnia przez kwadrans zastanawiasz się, dlaczego nie ruszyło, zamieniłeś mały obowiązek na małą zagadkę.
2: Dlatego spróbowałbym najpierw najmniejszej wersji. Bez ikonki, bez 10 ustawień, jeden folder, jedna jasna reguła, podgląd wyniku. Potem przez kilka tygodni sprawdzam, czy faktycznie jej używam.
1: W ten sposób nie musisz od razu wierzyć swojej pierwszej ekscytacji. Możesz zobaczyć, czy pomysł wytrzymuje zwykły wtorek, kiedy nie masz ochoty niczego ulepszać.
2: I mogę odkryć, że wystarczyło zmienić sposób nazywania notatek podczas tworzenia, wtedy połowa późniejszego porządkowania po prostu znika.
1: To mój ulubiony moment. Człowiek przygotowuje się do budowy maszyny do przekładania rzeczy, a potem przesuwa pudełko bliżej miejsca, w którym te rzeczy powstają.
2: Tylko proszę, bez triumfu nad programistami. Takie odkrycie też bywa efektem myślenia o programie. Próba opisania reguł pokazuje, że wcześniejszy proces niepotrzebnie krążył w kółko.
1: Masz rację. Nie trzeba uruchomić wielkiego narzędzia, żeby praca nad pomysłem przyniosła pożytek. Nawet porzucenie go może być rozsądnym wynikiem, jeśli już wiesz, co działa prościej.
2: Najtrudniej porzucić, kiedy poświęciłem 2 wieczory. Pojawia się myśl, skoro tyle zrobiłem, muszę dokończyć. Nawet jeśli wiem, że potem nigdy tego nie otworzę.
1: Te 2 wieczory już minęły. Pytanie dotyczy trzeciego. Możesz zachować to, czego się nauczyłeś i nie dopisywać reszty, tylko po to, żeby poprzedni wysiłek wyglądał poważniej.
2: Albo świadomie dokończyć dla przyjemności, tylko wtedy powiem, dzisiaj bawię się własnym projektem. Nie będę udawał, że inaczej jutro zawali się mój system notatek.
1: I nie będziesz miał pretensji do 5 minut, że nie zwróciły ci całego weekendu. To bardzo małe 5 minut. Nie udźwignie każdej ambicji.
2: W naszej historii zrobię więc prosty podgląd zmian, sprawdzę go na kopii i odłożę kolory. A jeśli wieczorem nadal będę miał ochotę rysować dynamiczną teczkę, zrobię to bez księgowania oszczędności.
1: Ja zaś przyznam, że dobre narzędzie może cieszyć codziennie, nawet jeśli rachunek czasu nie wyjaśnia całej tej radości. Lubię rzeczy, które dobrze służą swojemu właścicielowi.
2: Zostawiamy Wam pytanie. Co ostatnio usprawniliście, bo naprawdę Wam przeszkadzało, a co dlatego, że samo usprawnianie było ciekawe? Obie odpowiedzi mogą być całkiem dobre.
1: Mówili Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedźcie radio-synteza.pl. A teraz muzyka. Jej słuchania na razie nikomu nie automatyzujemy. Radio

Ace Sparrow o tobie. Teraz polski tekst w popowo-rockowym wydaniu.

0: na antenie Radia Synteza, na czas i na razie.
1: Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: To Sonder i Desiderata, Hermana. Łagodność wobec siebie i innych to myśl, którą warto zachować. Bądź pogodny, dąż do szczęścia.
1: Druga w nocy, kciuk już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

0: Wykonane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radiosynteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj zajmiemy się meblem, który w wielu domach pracuje poniżej swoich kwalifikacji.
2: Krzesłem miało służyć do siedzenia, a przechowuje sweter, spodnie i kilka decyzji odłożonych na później.
1: Właśnie. Jeśli na myśl o porządkach macie ochotę wyjść na spacer i wrócić już do innego mieszkania, zostańcie z nami.
2: Porozmawiamy o porządku dla ludzi, którzy lubią swoje rzeczy. Chcą mieć książki, pamiątki, zapasowy koc, a przy tym znaleźć nożyczki bez otwierania wszystkich szuflad.
1: Czyli można mieć przytulny dom i nie szukać kluczy, trzymając klucze.
2: To ostatnie wymaga osobnej audycji. Ale możemy sprawić, żeby pozostałe poszukiwania były krótsze.
1: Dobrze, tylko ustalmy coś na początku. Nie będziesz mi kazał pozbyć się wszystkiego, czego nie używałem przez ostatnie 3 miesiące?
2: Nie, mam ozdoby świąteczne i zamierzam je zachować.
1: Już widziałem, jak wyrzucam walizkę, bo ostatnio nigdzie nie jechałem. Lubię proste zasady, ale czasami one są prostsze od życia.
2: Mnie wystarczy takie pytanie, czy w tym mieszkaniu wygodnie mi się mieszka? Mogę zrobić śniadanie, znaleźć rachunek, usiąść z książką.
1: A jeśli mogę usiąść dopiero po przełożeniu 6 rzeczy na drugie krzesło?
2: Wtedy masz przeprowadzkę, a nie porządek.
1: Za to bez kosztów transportu. Dobrze, przyznaję, zdarza mi się poprawiać wygląd jednego miejsca kosztem miejsca, którego akurat nie oglądam.
2: O, to bardzo ludzka metoda. Blat robi się pusty, szafka trochę bardziej tajemnicza.
1: I potem otwierasz ją ostrożnie, bo nie wiesz, czy coś wypadnie, czy tylko przypomni ci o zobowiązaniach. Wiesz, co jest najgorsze? Ja naprawdę lubię porządek.
2: Wierzę ci.
1: Kiedyś zaplanowałem sobie idealną szufladę. Przegródki, etykiety, osobne miejsce na każdą drobnostkę. Wieczorem usiadłem i oglądałem ją z dumą.
2: Brzmi przyjemnie. Co poszło nie tak?
1: Następnego dnia potrzebowałem taśmy. Żeby ją odłożyć, trzeba było zdjąć pokrywkę, wyjąć mały pojemnik i wsunąć taśmę pod gumkę. Zostawiłem ją na biurku.
2: Czyli szuflada była doskonała, dopóki jej nie używałeś.
1: Dokładnie. Zaprojektowałem ją dla człowieka, który po każdym drobnym zadaniu ma ochotę wykonać ceremonię zamknięcia.
2: A wracał do niej zwykły Piotr. Czasem zajęty, czasem zmęczony.
1: I zwykłemu Piotrowi wystarczyła szersza przegródka bez pokrywki. Wrzuca taśmę, zamyka szufladę, żyje dalej.
2: To mi się podoba. Porządek powinien być łatwy. Również w gorszy dzień, kiedy wracasz z torbami, jedną ręką zdejmujesz but, a drugą usiłujesz nie upuścić pieczywa.
1: W takim momencie nikt nie mówi: nareszcie będę mógł skorzystać ze swojego wielostopniowego systemu przechowywania.
2: Najwyżej mówi coś do buta.
1: Najpierw trzeba się z nim dogadać. I tu mam propozycję. Zanim zmienimy swoje przyzwyczajenia, popatrzmy, gdzie rzeczy naprawdę lądują.
2: Klucze przy drzwiach, torba koło fotela, okulary obok książki.
1: Tak, jeśli klucze codziennie trafiają na komodę, może właśnie tam postawić niewielką miskę. Ja próbowałem odkładać je w szufladzie, dalej od wejścia, bo tam miałem wolną przegródkę.
2: Klucze o tym wiedziały?
1: Nie zostały skutecznie poinformowane. Miska wygrała, chociaż początkowo wydawała mi się rozwiązaniem zbyt prostym.
2: U mnie takie proste rzeczy mają dobrą opinię. Haczyk też rzadko prosi o aktualizację.
1: Wiedziałem, że do tego dojdziesz.
2: Sam mi podałeś klucze do tego żartu.
1: I już ich żałuję. Ale zostańmy przy odkładaniu. Ważniejsze od tego, żeby wszystko schować, jest chyba to, żeby wiedzieć, gdzie po to sięgnąć.
2: Owszem, książka na stoliku nie przeszkadza mi, dlatego że ją widać. Przeszkadzałaby, gdybym nie miał gdzie postawić filiżanki.
1: Czyli pytamy o miejsce do życia, bo można tak starannie ukryć wszystkie przedmioty, że zrobienie herbaty zaczyna przypominać poszukiwanie skarbu.
2: A można mieć na widoku czajnik, ulubiony kubek, kilka książek i zwyczajnie czuć się u siebie. Nie każdy lubi puste półki.
1: Ja lubię pusty kawałek blatu. Cała reszta może mieć charakter, bylebym miał gdzie pokroić pomidora.
2: To już jest konkretny cel. Dużo łatwiej zawalczyć o miejsce na deskę, niż o bliżej nieokreślony, idealny dom.
1: No dobrze, ale jak odzyskać ten blat? Człowiek zaczyna od jednej rzeczy, niesie ją do pokoju, tam widzi pełną półkę i nagle sprząta całe mieszkanie jednocześnie.
2: Znam ten rozmach. Po godzinie wszystkie drzwiczki są otwarte, a człowiek stoi po środku i tęskni za sytuacją sprzed godziny.
1: Miał być porządek w kuchni, a znalazłem się na podłodze z pudełkiem zdjęć.
2: Dlatego wybrałbym mały fragment. Tyle blatu, ile potrzebujesz. Rzeczy, które należą gdzie indziej, odłóż obok do przeniesienia, ale nie zaczynaj po drodze trzech kolejnych porządków.
1: Czyli mogę zanieść nożyczki do szuflady i nie rozwiązywać przy okazji całej historii tej szuflady.
2: Możesz, ona poczeka.
1: To dobrze, bo leży tam mały metalowy element, nie wiem od czego jest, ale wygląda na część, bez której coś ważnego przestanie działać.
2: Od dawna go masz?
1: Wystarczająco długo, żeby się do niego przywiązać.
2: Ja bym zaczął od sprawdzenia, co to jest. A jeśli nie potrafisz ustalić, odłóż go z podobnymi rzeczami w jedno małe miejsce do późniejszego przejrzenia.
1: Małe to kluczowy szczegół, bo ja z takich rzeczy potrafię zrobić osobny dział techniczny.
2: I nie dokładaj kolejnego pudełka, kiedy pierwsze się zapełni. Wtedy właśnie warto zajrzeć do środka.
1: Z kablami mam podobnie. Co jakiś czas trafiam na taki, który wygląda znajomo, więc zostaje.
2: Może wygląda znajomo, bo spotykacie się przy każdych porządkach?
1: Całkiem możliwe. Pomogło mi odkładanie przewodu razem ze sprzętem, do którego należy. Nagle nie muszę prowadzić przesłuchań wszystkich końcówek.
2: Widzisz, ja przy niektórych rzeczach zostawiam zwykłą karteczkę. Do lampki przy fotelu. Bez tego za pół roku sam musiałbym zgadywać.
1: Podpisana karteczka wygrywa z moim przekonaniem, że przecież zapamiętam. To przekonanie jest u mnie bardzo trwałe, w przeciwieństwie do pamięci.
2: Skoro już przy fotelu jesteśmy, wróćmy do naszego krzesła. Z ubraniami sprawa bywa trochę inna, bo one często czekają na decyzję.
1: Jeszcze nie do prania, ale już nie chcę wkładać do szafy międzyczyste. Krzesło przyjmuję bez pytań.
2: I dobrze rozumiem tę potrzebę. Można dla takich ubrań przeznaczyć osobny haczyk albo kawałek drążka.
1: Tylko jeśli haczyk zniknie pod wszystkim, co nosiłem w tym miesiącu, to stworzyłem pionową wersję krzesła.
2: Dlatego sprawdzałbym zawartość przy wybieraniu następnego ubrania. Co jeszcze założę, co już do prania, a co można schować.
1: To ma sens. przy okazji czynności, którą i tak wykonuję. Osobne przypomnienie w telefonie z tytułem przegląd swetra chyba by mnie jednak pokonało.
2: A ja znam gorsze rozwiązanie. Zdjąć ubrania z krzesła, położyć na łóżku, wieczorem przenieść z łóżka na krzesło.
1: Ruch jest, efektu brak.
2: Za to sweter zwiedza.
3: Słuchacie Radia Synteza.
1: Ustalamy właśnie, jak ograniczyć podróże swetra i odzyskać kawałek mieszkania, nie pozbywając się wszystkich ulubionych rzeczy.
2: Bo teraz chciałbym stanąć w obronie rzeczy ulubionych. Przy porządkach łatwo zapędzić się w pytanie, czy wszystko jest praktyczne.
1: Masz na myśli ten stary bilet, którego nie wolno pomylić z papierkiem do wyrzucenia?
2: Choćby. Albo notes, w którym są 3 zapisane strony, ale za to ważne. Takiej wartości nie widać z zewnątrz.
1: Przyznaję, mam drobiazgi, których przydatności nie potrafiłbym obronić, a jednak nie chcę ich oddawać.
2: I nie musisz. Mnie odpowiada jedno pudełko na takie pamiątki, do którego czasem zaglądam. Kilka rzeczy stoi na półce, bo lubię na nie patrzeć.
1: A co jeśli pamiątki zajmują już 3 półki, a nowa też jest ważna?
2: Wtedy muszę się zastanowić, co chcę oglądać codziennie. Co mogę schować, a z czym jestem gotów się rozstać. Nie mam sposobu, dzięki któremu półka robi się dłuższa.
1: Szkoda, liczyłem, że właśnie po to zaprosiliśmy do rozmowy doświadczenie.
2: Doświadczenie mówi, żeby najpierw zmierzyć półkę.
1: Uczciwe, podoba mi się, natomiast, że nie trzeba podejmować każdej decyzji podczas jednego sprzątania. Przy pamiątkach łatwo zostać na dłużej.
2: Dlatego nie zaczynałbym od nich, gdy mam tylko chwilę. Lepiej uporządkować sztućce, niż otworzyć stare listy i próbować szybko rozstrzygać, co dla mnie znaczą.
1: Ze sztućcami jest mniejsze ryzyko, że łyżeczka przypomni nam piękne lato.
2: Nie znasz moich łyżeczek.
1: Racja, wycofuję. Zostawmy sentymenty. Porozmawiajmy o wielkości mieszkania, bo nasze pudełka, haczyki i przegródki też gdzieś trzeba zmieścić.
2: To prawda. Kiedy szafa jest pełna, lepsze składanie pomaga tylko do pewnego momentu.
1: I kupienie organizera nie gwarantuje dodatkowego miejsca. Raz przyniosłem taki, który pasował do szuflady tak dokładnie, że później trudno było wkładać do niej rzeczy.
2: Zorganizowałeś miejsce dla organizera.
1: Bardzo porządnie. Dlatego teraz najpierw sprawdzam, czego potrzebuję i ile mam przestrzeni, a dopiero potem szukam pojemnika.
2: Czasem wystarczy ten, który już masz. Zwykłe pudełko po czymś bez specjalnej urody.
1: Byle nie trzymać w nim 2 spinaczy, kiedy obok 10 przedmiotów nie ma swojego miejsca. Rozmiar też warto dopasować do zawartości.
2: I zostawić trochę luzu. Jeżeli wyjęcie obrusu wymaga przytrzymania całej reszty kolanem, to korzystanie z tej szafki będzie cię męczyć.
1: Wtedy faktycznie trzeba coś przesunąć, oddać albo ograniczyć zapasy. Trudno, pojemność szafki nie wzrośnie od entuzjazmu.
2: Ale dobrze zacząć od rzeczy łatwiejszych. Zbędne opakowania, niepotrzebne duplikaty, przedmioty, które sam od dawna chcesz komuś przekazać.
1: Sam, podkreślmy to, zanim ktoś w ramach dobrych intencji uporządkuje cudze biurko.
2: O tak. Dla ciebie leży tam stos papierów, a dla drugiej osoby praca w toku, z własną kolejnością.
1: I usłyszy: wszystko schowałem, teraz masz ładnie. Tylko nie wiadomo, gdzie podział się jutrzejszy poranek.
2: Wspólne miejsca warto ustalić wspólnie. Gdzie leżą nożyczki, gdzie zapasowe klucze, gdzie trafia poczta.
1: Nawet jeśli proponowane miejsce wydaje mi się oczywiste.
2: Zwłaszcza wtedy. Każdy potrafi mieć inne, przecież wiadomo.
1: A prywatna półka może wyglądać inaczej niż wspólny stół. Chyba nie potrzebujemy jednego regulaminu estetycznego na całe mieszkanie.
2: Wystarczy, że da się wygodnie korzystać z tego, co wspólne. I że nie trzeba codziennie pytać, gdzie ktoś przeniósł twoje okulary.
1: Dobrze, to teraz próba praktyczna. Za 20 minut przychodzą goście. Zaczynam porządki, na które przez tydzień nie miałem ochoty.
2: I koniecznie chcesz akurat teraz umyć wnętrze szuflady.
1: Skąd wiedziałeś?
2: Bo to kuszące. Tylko goście raczej do niej nie zajrzą.
1: Czyli najpierw miejsce, żeby usiedli, potem żeby postawili szklankę, naczynia do kuchni, rzeczy z przejścia na swoje miejsca.
2: Właśnie, zajmij się tym, czego będziecie używać. Możesz skończyć, nawet jeżeli na regale nadal stoją książki o różnej wysokości.
1: Dziękuję w imieniu książek, ale wiesz, ja bym chciał nie potrzebować wizyty gości, żeby mieć gdzie usiąść.
2: Spróbuj krótkiego porządkowania. Przy końcu dnia tyle, na ile masz siłę. Odnieść kubek, odłożyć kilka rzeczy, przygotować kawałek stołu na rano.
1: Bez rozpoczynania wielkiego przeglądu dokumentów o 10:30?
2: Zdecydowanie. Rano łatwiej docenić wolny stół niż nocną ambicję.
1: Mógłbym to robić przez jeden utwór. Muzyka gra, ja odnoszę rzeczy, a kiedy się kończy, kończę i ja.
2: Pod warunkiem, że nie spędzisz kwadransa na wybieraniu odpowiedniego utworu.
1: Znam radio, któremu mogę to powierzyć.
2: To mamy podział obowiązków. My zajmiemy się muzyką. Wy wybierzcie sobie jeden niewielki kawałek przestrzeni.
1: Jeśli ktoś dzisiaj tylko słucha, też znakomicie. Nie trzeba zrywać się z fotela, dlatego że dwóch panów odkryło zastosowanie haczyka.
2: Zwłaszcza jeżeli na tym fotelu już można wygodnie siedzieć, to całkiem dobry wynik.
1: Wiesz, zaczynaliśmy od porządku bez minimalizmu, a ja wychodzę z bardzo skromnym planem. Ułatwić sobie odkładanie i odzyskać miejsce na deskę do krojenia.
2: Ja dopisałbym jeszcze zostawić sobie rzeczy, które lubię i zadbać, żeby dało się do nich dotrzeć. Po co mi ulubiony kubek za sześcioma, po które nigdy nie sięgam?
1: Na jutro można więc wybrać jedną zmianę. Miska na klucze, łatwiejszy dostęp do szuflady, haczyk tam, gdzie naprawdę się przyda.
2: A potem sprawdzić, czy działa. Jeśli nie, przesunąć miskę albo zmienić miejsce. Dom można dostosowywać do siebie małymi krokami.
1: Igorze, chyba wreszcie możemy usiąść.
2: Jeszcze twój sweter.
1: Racja, ten biorę ze sobą.
2: Proszę bardzo, krzesło wróciło do pracy.
1: Dziękujemy za wspólny czas. Jeśli dobrze wam z nami, subskrybujcie nasz kanał w serwisie YouTube, żeby łatwiej wracać do kolejnych rozmów.
2: I odwiedzajcie naszą stronę radio-synteza.pl. Tam możecie słuchać Radia Synteza i dotrzymać nam towarzystwa.
1: Przy mikrofonach Piotr Fonia
2: i Igor Gaduła. Zostańcie z Radiem Synteza. Zaraz muzyka, a my już niczego wam nie przestawiamy.

dystopia cebulowy. Teraz muzyczne spojrzenie wstecz z Polską w tle.

Dystopia, jak piękny jest świat. Rockowa energia spotkała się tu z refleksją o miłości i pożegnaniu.

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia, Igor Gaduła i pytanie, które potrafi zepsuć bardzo miłą rozmowę. A jaka jest Twoja pasja?
2: Można odpowiedzieć, że lubi się kanapki. Tylko wtedy zwykle następuje cisza. Jakby człowiek nie przeczytał instrukcji do własnego życia.
1: Bo kanapka to podobno za mało. Musiałbyś jeszcze wypiekać chleb, prowadzić dziennik pomidorów i przemierzać świat w poszukiwaniu właściwej rzodkiewki.
2: Tymczasem ja chciałem zjeść śniadanie. Dzisiaj zastanowimy się, czy trzeba mieć jedną wielką pasję, czy można po prostu lubić kilka zwyczajnych rzeczy.
1: Żeby było uczciwie, ja lubię ludzi, którym błyszczą oczy, kiedy zaczynają opowiadać o swoim zajęciu. Nawet jeśli po trzech zdaniach przestaję rozumieć.
2: Ja też. Ktoś zbiera stare mapy, ktoś konstruuje modele, ktoś rozpoznaje ptaki po głosie. Można słuchać takiego człowieka z przyjemnością.
1: Gorzej, kiedy po tej opowieści przychodzi moja kolej i czuję, że muszę przedstawić równie okazałą dokumentację zainteresowań.
2: A co byś powiedział bez tego obowiązku?
1: Że lubię muzykę, czasem składam coś z drobnych części, chodzę bez celu i zaczynam więcej książek niż kończę.
2: Przecież brzmi to jak całkiem przyjemne życie.
1: Tak, ale trudno zrobić z tego jedno imponujące zdanie. Zawodowy rozpoczynacz książek brzmi jak funkcja, którą zaraz ktoś postanowi zlikwidować.
2: Może kłopot zaczyna się od tego imponowania. Pytanie o pasję bywa zwyczajnym zaproszeniem do rozmowy, a my słyszymy w nim egzamin.
1: I próbujemy zgadnąć, ile punktów dostaniemy za spacer. Sam spacer chyba mało, ale spacer połączony z rozpoznawaniem skał już więcej.
2: Ja bym nie prowadził takiej punktacji. Jeżeli ktoś odpoczywa patrząc na drzewa, nie musi wracać z wykresem przyrostu liści.
1: Z drugiej strony wielka pasja rzeczywiście może dawać kierunek. Masz ochotę wracać do czegoś, uczysz się, spotykasz innych zapaleńców.
2: Oczywiście i dobrze, kiedy przychodzi z ciekawości, mniej przyjemnie, gdy najpierw wybierasz etykietę, a potem próbujesz dopasować do niej wszystkie popołudnia.
1: Znam ten mechanizm. Postanawiasz zostać człowiekiem od astronomii i pierwszego wieczoru czytasz głównie o szafce na teleskop.
2: Niebo może zaczekać. Trzeba ustalić kolor wyposażenia.
1: No właśnie. Sam potrafię tak długo przygotowywać się do nowego zajęcia, że zaczyna mnie interesować już tylko przygotowywanie.
2: W takim razie spróbuj samej czynności w małej skali. Bez obietnicy, że od dzisiaj będzie to Twoja nowa osobowość.
1: Czyli zanim kupię cały zestaw do malowania, mogę sprawdzić, czy w ogóle lubię siedzieć nad kartką.
2: Tak. Pożyczyć kilka przyborów, zrobić jeden rysunek, spędzić nad tym spokojną chwilę, zobaczyć, czy chcesz wrócić następnego dnia.
1: A jeśli rysunek będzie wyglądał jak ziemniak w nieustalonych okolicznościach,
2: to nadal możesz mieć ochotę zrobić drugi. Nie każde przyjemne zajęcie musi od razu przynosić piękny rezultat.
1: Tu mnie masz, czasem mówię, to chyba nie dla mnie. A naprawdę myślę, chciałbym już umieć i ominąć etap, kiedy nic nie wychodzi.
2: Warto to odróżnić. Można nie lubić danego zajęcia, a można lubić je i jednocześnie nie lubić bycia początkującym.
1: Jak sprawdzić, z czym mam do czynienia?
2: Zapytałbym siebie, czy interesuje mnie samorobienie. Czy przyjemnie było mieszać kolory, nawet jeżeli efekt przypominał obiad.
1: Ziemniak powraca. To będzie wystawa bardzo konsekwentna tematycznie.
2: i możesz na niej poprzestać. Jeden przyjemny wieczór nie staje się gorszy dlatego, że nie uruchomił 20-letniej kariery.
1: To jest zdanie, które chętnie postawiłbym obok wszystkich rozpoczętych przeze mnie zestawów. Część była ciekawa, przez chwilę i tyle.
2: Nie musisz też ogłaszać porażki za każdym razem, gdy zmienia ci się zainteresowanie. Można coś poznać, nasycić ciekawość i pójść dalej.
1: Ale ostrożnie, bo ja chętnie wykorzystam to jako zgodę na kupowanie kolejnych przedmiotów.
2: Dlatego mówiłem o próbowaniu. Jeśli da się wypożyczyć, obejrzeć, odwiedzić jedno spotkanie, to nie trzeba od razu urządzać pracowni.
1: W porządku. Kupić zainteresowanie jest łatwiej niż znaleźć dla niego czas.
2: A czas i tak mamy ograniczony. Jeżeli ktoś ma dużo obowiązków, wolny wieczór może chcieć przeznaczyć na zwykłe nic nie robienie.
1: Tylko wtedy pojawia się myśl, inni coś rozwijają, a ja siedzę.
2: Może inni właśnie siedzą, tylko nie opisują tego tak starannie. Zresztą nie wiemy, jak wygląda cały ich dzień.
1: Czyli trudno porównywać własny zmęczony wtorek z czyimś najciekawszym momentem miesiąca.
2: Właśnie. I nie trzeba zasługiwać na odpoczynek tym, że będzie on rozwijający, niezwykły albo odpowiednio dobrze przedstawiony.
1: To otwieramy klub zwyczajnych zainteresowań. Warunek przyjęcia. Lubić przynajmniej jedną rzecz, której nie umie się przekonująco sprzedać w krótkiej rozmowie.
2: Ja zgłaszam przeglądanie starych książek. Czasem czytam dwie strony, czasem oglądam ilustracje, a czasem tylko przypominam sobie, skąd je mam.
1: Ja lubię sprawdzać, dokąd prowadzi boczna uliczka. Bez aplikacji zapisującej wyniki i bez ambicji odkrycia nowego kontynentu.
2: Ktoś może lubić układanie kwiatów w wazonie. Ktoś rozwiązywanie jednej łamigłówki przy herbacie. Niby drobiazgi, ale to przecież konkretna przyjemność.
1: I nie trzeba od razu określać siebie mianem miłośnika kompozycji florystycznych. Można powiedzieć, lubię, kiedy na stole stoją kwiaty.
2: Ładne, proste zdanie. Tak samo jak lubię kanapki.
1: Wracamy do naszego przedstawiciela zwyczajności. Chociaż dobra kanapka to już przecież pewna kompozycja.
2: Piotrze, pozwól jej jeszcze przez chwilę być śniadaniem.
1: Dobrze. Słuchacie Radia Synteza, w którym bronimy dzisiaj prawa do zainteresowań niewymagających profesjonalnej wizytówki.
2: A przy okazji bronimy też wielkich pasji przed obowiązkiem posiadania ich przez wszystkich. Kto ma swoją, niech się nią cieszy.
1: Mam jeszcze jedną wątpliwość. Kiedy coś naprawdę polubię, natychmiast zaczynam myśleć, jak robić to lepiej. Czy już psuję sobie przyjemność?
2: Niekoniecznie. Uczenie się może być częścią zabawy. Pytanie, czy nadal masz wybór, czy każda próba zaczyna być ocenianiem samego siebie?
1: Na przykład gram prosty kawałek i cieszę się, że wychodzi, a potem nagle dochodzę do wniosku, że bez ćwiczenia codziennie nie mam prawa siadać do instrumentu.
2: Wtedy postawiłeś sobie dość surowego nauczyciela przy własnym krześle. Możesz ćwiczyć regularnie, ale możesz też czasem zagrać tylko to, co lubisz.
1: A jeśli ktoś obok jest znacznie lepszy?
2: To możesz go posłuchać. Zapytaj o wskazówkę, jeśli jej potrzebujesz. Jego umiejętności nie unieważniają twojego popołudnia.
1: Podoba mi się to. Nie wyprowadzamy się z kuchni tylko dlatego, że ktoś potrafi lepiej pokroić ogórka.
2: Chociaż przy twojej rozbudowanej kanapce niedługo może pojawić się komisja.
1: Nie wpuszczę. Będzie zajęta degustacją dowodów.
2: A tak zupełnie serio, są zainteresowania, które lubimy właśnie dlatego, że nie musimy się z nich rozliczać.
1: Czyli pytanie, a może zaczniesz na tym zarabiać, nie zawsze jest najlepszym komplementem?
2: Dla jednej osoby to ciekawa możliwość, dla innej nowy obowiązek. Zamówienia, terminy i oczekiwania mogą zmienić charakter ulubionego zajęcia.
1: Ktoś piecze ciasto raz na jakiś czas, a my od razu otwieramy mu działalność w swojej wyobraźni.
2: Można po prostu powiedzieć, że było smaczne. Taki komplement ma jeszcze tę zaletę, że nie wymaga planu na najbliższe 5 lat.
1: A gdy sam zastanawiam się, czy chcę pójść dalej.
2: Możesz sprawdzić mały krok i zobaczyć, jak się z nim czujesz. Nie musisz z góry wybierać między wielką karierą a całkowitą rezygnacją.
1: Zaczynam podejrzewać, że najtrudniejsze w szukaniu pasji jest zostawienie sobie możliwości, żeby coś zwyczajnie lubić.
2: I możliwości, żeby czasem tego nie robić. Ulubione zajęcie nie powinno zniknąć z twojego życia tylko dlatego, że przez miesiąc nie miałeś na nie przestrzeni.
1: Powiedzmy, że ktoś słucha i myśli, dobrze, ale ja naprawdę nie wiem, co lubię. Od czego zacząć bez wielkiego poszukiwania siebie?
2: Od ostatniej małej rzeczy, która przyciągnęła uwagę. Co chciałeś obejrzeć dłużej? O czym chętnie słuchałeś? Przy czym zapomniałeś zerknąć na zegarek.
1: I potem znaleźć okazję, żeby wrócić do tego na chwilę. Bez ogłaszania wszystkim, że oto nastąpił nowy rozdział.
2: Dokładnie. Można odwiedzić bibliotekę, spróbować prostego rękodzieła, posłuchać innego rodzaju muzyki, wybrać jedną rzecz, na którą faktycznie ma się ochotę.
1: A jeśli po tej próbie odpowiedź brzmi jednak wolę spacer?
2: To iść na spacer. Dowiedziałeś się czegoś użytecznego.
1: To teraz poprawmy pytanie z początku. Zamiast jaka jest twoja wielka pasja, mógłbym zapytać, co ostatnio sprawiło ci przyjemność?
2: Na takie pytanie łatwiej odpowiedzieć prawdziwie. I można usłyszeć coś ciekawego, czego nie odkryłbyś przez przegląd imponujących zainteresowań.
1: Mnie przyjemność sprawiła ta rozmowa i fakt, że moja kanapka nie będzie musiała przedstawiać planu rozwoju.
2: Mnie to, że zostawiliśmy miejsce i dla zapaleńców, i dla ludzi, którzy lubią po trochu, przy jednym stole spokojnie się zmieszczą.
1: Jeśli lubicie spędzać z nami czas, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Będziemy wracać z kolejnymi rozmowami.
2: Odwiedzajcie też stronę radio-synteza.pl i słuchajcie naszej muzyki. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia.
1: A teraz można wrócić do swojej pasji, do odpoczynku albo do kanapki. Wszystkim trzem życzymy dobrego towarzystwa. Radio!

Axis No. 2. Za eurodance'owym brzmieniem kryła się opowieść o byciu ciągle drugim.

Electrowaving Memories. Teraz elektroniczny rytm w wydaniu Electrowaving.

Ostatnie dźwięki The Space Between Us to SHA 256. Zostańcie z nami w Radiu Synteza.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radiosynteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Przyniosłem dziś pomysł, dzięki któremu uporządkujemy całe życie. Wystarczy każde pytanie rozbić na dwie możliwości.
2: A ja przyniosłem zdjęcie kota siedzącego w progu. Możesz jeszcze schować pomysł, zanim zrobi mu się przykro.
1: Wchodzisz albo wychodzisz. Co tu może być skomplikowanego?
2: Mój przecinek wybiera trzecią odpowiedź. Ty trzymasz drzwi. I potrafi przy tej odpowiedzi pozostać tak długo, że zaczynam rozumieć zawiasy.
1: Już widzę tytuł naszej rozmowy. Wszystko można sprowadzić do dwóch decyzji, które rozgałęziają się na następne dwie. Tylko dlaczego kot zawsze znajduje trzecią?
2: Ponieważ nie uczestniczył w spotkaniu, na którym ustaliliście liczbę odpowiedzi, był zajęty spaniem na porządku obrad.
3: Najpierw mała poprawka do mojego wielkiego hasła. Nie udowodniłem niczego o całym życiu. Mam na myśli sposób układania pytań. Na każdym rozwidleniu odpowiadasz tak albo nie i przechodzisz dalej.
2: Rozumiem. Chcesz herbaty? Tak. Z cytryną? Nie. Z cukrem? Tak. Znowu zapomniałeś kupić cukier? Tak. I jesteśmy przy bardzo konkretnym wyniku.
1: To właśnie drzewo decyzji. Pytanie, dwie gałęzie, następne pytanie.
2: Nazwa drzewa przy kocie jest ryzykowna. Przecinek już siedzi na najwyższej gałęzi, a ty na dole tłumaczysz, że miał wybrać jedną z dwóch.
1: Twój kot nie obala matematyki. Trzy możliwości też mogę rozdzielić pytaniami o dwóch odpowiedziach. Najpierw wchodzisz, jeśli nie, pytam, wychodzisz, jeśli znów nie, zostaje siedzenie w progu.
2: Świetnie. Uporządkowałeś kota, a ja nadal trzymam drzwi.
1: Uporządkowałem opis sytuacji.
2: To poproszę jeszcze opis sytuacji, w której nie marznie mi łokieć.
1: Uczciwa uwaga. Umieć coś zapisać i umieć skutecznie z tym postępować. To dwie różne rzeczy.
2: Przecinek zaczął swoją karierę w progu pewnego spokojnego wieczoru. Miałczał pod drzwiami do pokoju, więc je otworzyłem. Zrobił pół kroku i zastygł, jakby przypomniał sobie o sprawie sprzed trzech drzemek.
1: Sprawdzał, czy pokój nadal jest pokojem.
2: Pokazałem fotel, koc, kawałek podłogi w świetle lampy. Wyglądałem jak człowiek wynajmujący mieszkanie komuś, kto nie ma zamiaru płacić.
1: A jednak wymaga pełnego oprowadzenia.
2: W końcu wszedł. Usiadłem, otworzyłem książkę i usłyszałem miałknięcie. Stał po drugiej stronie tych samych drzwi.
1: Może uznał, że zdjęcia w ogłoszeniu były korzystniejsze.
2: Otworzyłem ponownie, został. Wtedy dotarło do mnie, że nie zamawiał przejścia. Zamawiał możliwość przejścia. Ja byłem tylko wyposażeniem tej możliwości.
1: Czyli źle określiłeś zadanie. Ty rozwiązywałeś problem transportu kota, a kot być może chciał po prostu otwartych drzwi.
2: Wolałbym, żeby wpisał to w uwagach do zamówienia. Oszczędzilibyśmy sobie prezentacji fotela.
1: Mój piksel podobnie potraktował wybór legowiska. Po lewej położyłem poduszkę, po prawej koc, stanąłem po środku, żeby niczego nie sugerować.
2: Już podejrzewam zwycięzcę. Miał dwie nogi i był z siebie zadowolony.
1: Usiadł mi na stopie. Cały plan porównania legowisk upadł, bo nie zauważyłem, że przyszedłem na doświadczenie z trzecim legowiskiem.
2: I to ogrzewanym, w dodatku takim, które samo pójdzie zrobić herbatę, gdy tylko lokator pozwoli.
1: Najgorsze, że zacząłem szeptem prosić go o zmianę miejsca. We własnym mieszkaniu prowadziłem negocjacje o odzyskanie lewej nogi.
2: Lewą miałeś zajętą. Sprawą mogłeś wybrać, zostać czy zdrętwieć.
1: Nie wykluczają się. Wykonałem obie możliwości jednocześnie, bez żadnej zaawansowanej fizyki.
2: Ledwie rozstawiliśmy dwie szufladki, a już coś wystaje. Czasem to nie świat jest nielogiczny, tylko nasze szufladki za małe.
1: Drzewo pomaga, kiedy dobrze określimy możliwości i pytania. Problem zaczyna się, gdy uznamy, że sam rysunek zna wszystkie kocie zamiary.
2: Miałem taki rysunek, na kartce zapisałem, co robić, żeby spokojnie popracować. Jeśli kot chce uwagi, pobawić się. Jeśli chce odpocząć, zostawić w spokoju.
1: I co wybrał?
2: Położył się na kartce, bardzo zdecydowanie zgłosił potrzebę zaprzestania dokumentacji.
1: To już nie gałąź drzewa, tylko kontrola jakości całego projektu.
2: Nie mogłem odczytać, co robić dalej. Instrukcja przewidywała kota obok instrukcji kota na instrukcji. Uznałem wcześniej za mało istotny szczegół.
1: Na takich szczegółach można wyhodować ogromną liczbę wariantów. Wyobraź sobie 10 kolejnych wyborów, każdy z dwiema możliwościami. Wszystkich możliwych ciągów odpowiedzi jest już 1024.
2: Brzmi jak liczba sposobów, na które mogę nie skończyć pracy przed kolacją.
1: A 20 takich wyborów daje ponad 1 000 000 ciągów. Prosty krok, powtórzony wiele razy, może stworzyć mnóstwo możliwości do rozważenia.
2: Zaraz, ale robiąc herbatę, nie muszę parzyć 1 000 000 herbat, żeby wybrać swoją.
1: Słusznie mnie łapiesz. Przejście jedną drogą to co innego niż sprawdzanie wszystkich dróg. Sama liczba gałęzi nie oznacza, że zawsze trzeba każdą odwiedzić.
2: Już szukałem w pamięci największego czajnika.
1: Teoria złożoności pyta między innymi, jak rosną potrzebny czas i pamięć, gdy rośnie rozmiar problemu. A nie tylko o to, czy pojedyncze pytanie brzmi niewinnie.
2: U mnie czas rośnie, kiedy kot zajmuje fotel, a pamięć słabnie, kiedy próbuję sobie przypomnieć, dlaczego wstałem. Czy dostanę za to jakiś stopień naukowy?
1: Na razie stołek. Fotel jest zajęty.
2: Stołek przyjmuję. To przynajmniej wynik, na którym można usiąść.
1: Sprawdźmy planowanie w praktyce. Masz 3 miejsca na wieczorną lekturę. Fotel, kanapę i krzesło. Chcesz znaleźć takie, na którym kot pozwoli ci usiąść.
2: Wybieram fotel, kot wybiera fotel. Przenoszę się na kanapę, kot przypomina sobie kanapę. Dochodzę do krzesła, a on już tam ma oddział terenowy.
1: W tej anegdocie warunki zmieniają się podczas szukania odpowiedzi.
2: I chodzą bezszelestnie. To daje warunkom znaczną przewagę.
1: Mógłbyś od razu usiąść na krześle i nie zapowiadać planu.
2: Próbowałem. Wziąłem książkę, minę niewinnego człowieka i usiadłem przy stole. Przecinek zasnął w fotelu. Pomyślałem, że skoro śpi, fotel może jednak być wolny.
1: Igorze, fotel zawierający kota nie jest wolny. To dość przydatna wskazówka wizualna.
2: Miałem na myśli drugą połowę. Podszedłem, kot się rozciągnął i fotel przestał mieć drugą połowę. Nie wiedziałem, że mebel można anulować ruchem łapy.
1: Kot zastosował geometrię użytkową. Powierzchnia dostępna dla człowieka zależy od ambicji kota.
2: Wróciłem do krzesła, książka została w fotelu. On śpi, ja stoję i zastanawiam się, czy wypada przeszkadzać komuś, kto właśnie przejął moją literaturę.
1: Potrzebujemy innego celu. Nie wygrać z kotem o fotel, tylko spokojnie poczytać.
2: W wtedy wystarczy druga książka. Oto rozwiązanie, które zwiększa złożoność biblioteczki, ale zmniejsza złożoność wieczoru.
1: Słuchacie Radia Synteza. W studiu Igor Gaduła i Piotr Fonia. A poza studiem dwa koty, którym bez konsultacji przypisaliśmy sporo stanowisk kierowniczych.
2: Mój dotąd nie wniósł sprzeciwu, ale zażądałby usunięcia słowa przypisaliśmy. On uważa, że po prostu zauważyliśmy stan faktyczny.
1: Mam nowy pomysł. Jeśli nie możemy przewidzieć zachowania, zapisujmy je. Rano wybrał koc, w południe parapet, wieczorem fotel. Po tygodniu powstanie porządna tabela.
2: A ósmego dnia kot wybierze torbę, w której przyniosłeś papier do drukowania tabeli.
1: Dopiszę torbę.
2: Dziewiątego wybierze miejsce po torbie.
1: Dopiszę miejsce po torbie.
2: Dziesiątego ty wybierzesz odpoczynek, a kot wróci na koc. I uznasz, że model działa, chociaż obaj po prostu jesteście zmęczeni.
1: Tabela opisuje przeszłość, a przewidywanie trzeba jeszcze sprawdzić. Nie mogę ogłosić sukcesu tylko dlatego, że po każdym zaskoczeniu dopiszę kolejny wiersz.
2: Próbowałem podobnej metody z pogodą za oknem. Jutro będzie tak, jak jutro zobaczę. Skuteczność znakomita. Przy wyborze płaszcza korzyść niewielka.
1: Uparcie wracasz do tego, że kot ma trzecią decyzję. Może my też ją mamy, tylko rzadziej sobie pozwalamy.
2: Oczywiście. Ktoś pyta, naprawiasz szufladę teraz czy po obiedzie? Odpowiadam, najpierw sprawdzę, co jest w środku. Po godzinie oglądam stare fotografie, a szuflada awansowała na album.
1: Czyli przecinek nie musiał niczego wymyślać. Obserwował mistrza.
2: Nie podoba mi się ta hipoteza, bo ma nieprzyjemnie mocne podstawy.
1: Ja też miewam trzecią opcję. Mam posprzątać biurko albo zacząć pracę. Zamiast tego ustawiam lepsze oświetlenie do sprzątania biurka przed rozpoczęciem pracy.
2: I wtedy kot skakuje na biurko, a ty masz wreszcie zewnętrzną przyczynę opóźnienia. Bardzo uprzejmy współpracownik.
1: Może nie przypisujmy im planu przejęcia naszego czasu. Czasem zwierzak wybiera ciepłe miejsce, a my dorabiamy do tego całe posiedzenie zarządu.
2: Pewnie tak. Przecinek potrafi mnie rozśmieszyć samym siedzeniem. Nie potrzebuję rozumieć drzewa decyzji, żebym ja zobaczył w nim dyrektora lasu.
1: W takim razie ostatnie zadanie. Kot stoi w progu. Jak brzmi poprawnie postawione pytanie?
2: Czy ja naprawdę muszę znać jego plan, żeby przestać tu stać? Jeśli drzwi mogą zostać otwarte, zostawiam je otwarte i idę po książkę. Czasem rozwiązaniem jest zauważyć własną rolę w kłopocie.
1: A gdy trzeba je zamknąć?
2: Czekam na bezpieczny moment, zamykam i przyjmuję, że przez chwilę będę miał niską ocenę obsługi. Nie każdą reklamację trzeba rozpatrywać do rana.
1: Czyli dwie odpowiedzi wystarczają, żeby budować pytania, ale nie gwarantują szybkiego rozwiązania. A trzecia kocia możliwość przypomina nam, że mogliśmy pominąć coś w opisie.
2: Na przykład kota. Zdumiewająco często pomijamy kota w planie, który zakłada przestawienie kota.
1: Przyznaję, moje wielkie porządkowanie życia trochę się skurczyło.
2: Za to zmieści się w mieszkaniu. Na wielkie teorie przecinek nie zostawiłby miejsca.
1: Jeśli znacie trzecią odpowiedź swojego kota, opowiedzcie o niej w komentarzu. I subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Tę decyzję można podjąć nawet bez rysowania drzewa.
2: Zaglądajcie też na radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
1: Teraz mamy dwie możliwości. Jeszcze porozmawiać albo oddać antenę muzyce.
2: Wybieram trzecią. Oddaj antenę muzyce, ale zostaw mi możliwość dalszego gadania. Teraz rozumiem przecinka. Radio

Za nami kolejny akcent w stylistyce latino. Przed nami Turn Me On. W Radiu Synteza gra Static Lovers.

zostańcie z muzyką. Teraz H256 i Refuse to Be w remasterze z 2026 roku.

radiu synteza, kompilator i robot w remiksie z 2026 roku.

To Ewa Orfej i jeszcze jeden obrót, kolejny krok i wspólna chwila znaczą czasem więcej niż próba zatrzymania czasu.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radiosynteza. Przy mikrofonach Piotr Fonia i Igor Gaduła. A dzisiaj prosimy, żeby przez chwilę wyjątkowo uważnie patrzeć na swój czajnik.
2: Bez obaw nie szykujemy naprawy. Wyobraźmy sobie po prostu, że sprzęty domowe mogą wystawiać opinie o swoich właścicielach.
1: I że wieczorem zamiast rachunku otrzymujesz wiadomość. Właściciel chaotyczny, nie od kamienia. Dwie gwiazdki. Czajnik.
2: Bardzo surowa recenzja, jak na kogoś, komu przez cały dzień pomagaliśmy nabierać wody.
1: Właśnie od tego zaczniemy. Urządzamy fikcyjny wieczór ocen. Urządzenia przedstawiają swoje uwagi. Człowiek może odpowiedzieć, a ja będę odczytywał zgłoszenia.
2: Ja postaram się pilnować, żeby dom nie zamienił się w miejsce nieustannego wystawiania świadectw. Nawet jeśli lodówka ma bardzo mocne argumenty.
1: Pierwszy zgłasza się wspomniany czajnik. Rano właściciel działa sprawnie. Po południu włącza mnie, wychodzi z kuchni i wraca dopiero wtedy, gdy zapomni, po co przyszedł.
2: Czajnikowi trudno się dziwić. Przygotował wydarzenie, a publiczność się nie pojawiła.
1: Dalej pisze. Herbata planowana od godziny 17 nadal pozostaje na etapie zapowiedzi. Proszę o bardziej zdecydowaną współpracę.
2: Odpowiedź właściciela. Przepraszam, ktoś zadzwonił, potem szukałem okularów. Nie świadczy to o braku uznania dla twojego wysiłku.
1: Czajnik. Wyjaśnienie przyjęte. Proszę jednak nie stać nade mną i nie pytać co chwilę, czy już.
2: To akurat rozumiem. Pod presją spojrzenia nawet minuta potrafi zrobić się bardzo długa.
1: Dajemy możliwość poprawienia oceny?
2: Po kolejnej wspólnej herbacie niech opinia nie będzie dożywotnim podsumowaniem relacji.
1: Czajnik podnosi do 3 gwiazdek, ale zastrzega, że 5 wymaga przeczytania instrukcji pielęgnacji.
2: Rozsądne. Przy fikcyjnych emocjach warto zachować całkiem prawdziwą instrukcję.
1: Teraz lodówka. Właściciel otwiera drzwi i patrzy. Zamyka. Po chwili ponownie otwiera i patrzy. Zawartość w tym czasie nie uległa zmianie.
2: Może liczy na to, że za drugim razem pojawi się pomysł.
1: Lodówka dopisała. Jestem urządzeniem chłodniczym. Dział inspiracji kulinarnej nie został przewidziany.
2: To częsty błąd oczekiwań. Człowiek pyta wzrokiem, co zrobić na kolację, a lodówka może mu pokazać tylko to, co sam wcześniej włożył.
1: Czyli jej recenzja właściciela brzmi: dostarcza składniki, a potem jest nimi rozczarowany.
2: Trochę bym go obronił. Czasami dopiero po otwarciu drzwi przypomina sobie, że ma coś, na co rzeczywiście ma ochotę.
1: Lodówka przyjmuje wyjaśnienie i prosi, żeby to przypominanie nie trwało tyle, co pełne spotkanie towarzyskie.
2: W zamian człowiek może obiecać, że przed zakupami sprawdzi zawartość. Może wtedy 3 podobne słoiki przestaną udawać jedną wielką niespodziankę.
1: Ocena dodatkowa od półki. Nowy słoik ustawiony przede mną. Właściciel twierdzi, że niczego tu nie ma. Widoczność ograniczona, humor również.
2: Widzę, że do opiniowania zgłaszają się już części wyposażenia.
1: Tak, system bardzo szybko nabiera rozmachu, dlatego przejdźmy do pralki, zanim odezwie się każda uszczelka.
2: Pralka zapewne chciałaby porozmawiać o kieszeniach.
1: Trafiłeś. Współpraca poprawna, ale otrzymuje materiały nieobjęte zakresem obowiązków. Ostatnio drobny papier, którego właściciel poszukiwał z większą uwagą dopiero po zakończeniu programu.
2: Przynajmniej został podzielony na wiele małych egzemplarzy.
1: Właściciel odpowiada, że nie zamawiał tak szerokiej dystrybucji.
2: A pralka przypomina, że sprawdzenie kieszeni należy do działu przygotowania. tym sporze chyba przyzna mi rację.
1: To jeszcze druga uwaga. Po zakończeniu pracy sygnalizuje gotowość. Właściciel mówi: już idę. Informacja: nie znajduje potwierdzenia w terenie.
2: To już jest w domu jednostką czasu o bardzo zmiennej długości.
1: Może wynosić chwilę, pół rozdziału albo całą rozmowę przez telefon.
2: Gdybym był pralką, poprosiłbym o bardziej realistyczną zapowiedź. Człowiekowi też łatwiej powiedzieć: skończę jedną rzecz i przyjdę, niż obiecywać natychmiast.
1: Czyli zamiast trzech ponaglających melodii wystarczyłoby urządzenie, które zna znaczenie słów jeszcze tylko.
2: Nie przesadzaj z tymi wymaganiami. Ludzie znają się od lat i też potrafią się na tym zdaniu zaskoczyć.
1: Następna opinia pochodzi od odkurzacza. Mieszkanie interesujące krajobrazowo. Liczne przewody, wyspy skarpet i wąskie przejścia. Trasa przygotowana dla znacznie mniejszej jednostki.
2: Odkurzacz chciał posprzątać, a dostał tor z przeszkodami.
1: Dodaje: właściciel oczekuje dotarcia wszędzie, ale bardzo starannie blokuje dostęp. Doceniam ambicje, nie rozumiem planu.
2: Człowiek odpowiada: myślałem, że skoro jesteś taki sprytny, to sobie poradzisz.
1: Odkurzacz: spryt nie zmniejsza szerokości obudowy.
2: I to jest zdanie, które powinno znaleźć się w wielu instrukcjach. Zanim zachwycimy się funkcją, trzeba czasem po prostu odsunąć krzesło.
1: Urządzenie poprosiło też o wyjaśnienie, dlaczego po jego przejeździe właściciel od razu przynosi herbatniki.
2: Bo porządek jest po to, żeby w domu żyć. Tutaj stanę po stronie człowieka.
1: Czyli odkurzacz nie może domagać się mieszkania, które po sprzątaniu pozostanie zamknięte na klucz?
2: Może o nim marzyć w naszej audycji, ale w rzeczywistości sprzęt ma pomagać nam korzystać z domu.
1: Dobrze, zapisuję. Porozumienie. Mniej kabli na trasie, prawo do herbatnika zachowane.
2: Proszę też wpisać, że nie ma obowiązku jedzenia nad zlewem, żeby zadowolić wszystkie urządzenia jednocześnie.
1: To prowadzi nas do tostera. Bardzo krótka recenzja. Pracuję nad kolorem. Właściciel po 5 sekundach zagląda, czy już osiągnąłem rezultat.
2: Czajnik kiwa pokrywką ze zrozumieniem.
1: Toster ma jeszcze zastrzeżenie do nazewnictwa. Kiedy grzanka wychodzi jasna, słyszę, że się nie staram. Kiedy ciemna, podobno przesadziłem z zaangażowaniem.
2: Tutaj przyda się znajomość ustawień, zanim zacznie się oceniać charakter.
1: Właściciel odpowiada, że pokrętło potraktował jak propozycję, a nie wiążącą informację.
2: To może następnym razem obie strony uzgodnią oczekiwany odcień przed rozpoczęciem współpracy.
1: Słuchacie Radia Synteza. W naszym wyobrażonym świecie sprzęty piszą recenzje, a Igor właśnie negocjuje pokój między człowiekiem a grzanką.
2: Na szczęście wszystkie zgłoszenia są fikcyjne. Wasz toster nie musi kończyć opinii. Możecie spokojnie korzystać z kuchni.
1: Ja bym jednak docenił jedną wiadomość w tygodniu. Hej, pamiętasz, że mam wyjmowaną tackę?
2: Przydatne przypomnienie chętnie. Ale czy naprawdę chcesz ocenę swojego charakteru od każdego urządzenia, które stoi w domu?
1: Kiedy tak to mówisz, zaczynam dostrzegać problem. Wchodzę zmęczony, a lampka informuje, że mój nastrój otrzymał 2 gwiazdki.
2: A zegar dopisuje, że znowu wróciłeś o innej porze niż wczoraj. Zwykły wieczór staje się rozmową oceniającą.
1: Czyli przyjemny żart działa do momentu, kiedy wszystko zaczyna czegoś ode mnie oczekiwać.
2: Dokładnie. Zabawnie wyobrazić sobie obrażony czajnik. Mniej zabawnie czuć, że nawet we własnej kuchni trzeba stale dobrze wypadać.
1: W takim razie w wprowadzam poprawkę do naszego pomysłu. Sprzęt opisuje konkretne sytuacje bez oceniania całego człowieka.
2: Zamiast właściciel beznadziejny mówi: w szufladzie brakuje miejsca, więc nie mogę się zamknąć. Z tym można coś zrobić.
1: I jeszcze prawo do odpowiedzi. Czasami urządzenie nie zna połowy historii.
2: Na przykład ekspres do kawy nie wie, że ktoś tego dnia zwyczajnie wybrał herbatę. Nie musi traktować tego jak utraty sympatii.
1: A lampka nie powinna czuć się pomijana, bo przy oknie było jeszcze jasno.
2: Dobrze, że zaczynamy uwzględniać okoliczności. Początkowe dwie gwiazdki dla właściciela mogą wyglądać inaczej, kiedy posłuchamy jego wersji.
1: Teraz mam recenzję odwrotną. Człowiek ocenia budzik. Punktualny, konsekwentny, bardzo słaby dobór momentu na rozpoczęcie rozmowy.
2: Budzik odpowiada jednym zdaniem. Godzina została wybrana przez właściciela.
1: Tu akurat trudno polemizować. Można tylko przyznać, że wieczorny ja ma czasem przesadne zaufanie do porannego mnie.
2: A poranny ty próbuje wynegocjować aneks do umowy.
1: Dokładnie. 5 minut dodatkowego finansowania w postaci kołdry.
2: Widzisz, nawet budzikowi przypisujemy intencje. Chociaż to my ustawiliśmy jego działanie. Dzięki temu możemy sobie trochę ponarzekać.
1: Czyli rozmowa z urządzeniem bywa w gruncie rzeczy rozmową ze swoim własnym planem.
2: Czasami tak. Czajnik przypomina, że się rozproszyłeś, szuflada, że napchałeś do niej za dużo, a budzik, że wczoraj liczyłeś na cud.
1: Bardzo dyskretne towarzystwo, dopóki nie dostanie możliwości publikacji.
2: Dlatego swoje wyobrażone opinie zostawimy w naszym radiowym salonie. Żadnych tablic z rankingiem gospodarzy.
1: To na zakończenie każdy sprzęt musi wskazać też jedną dobrą rzecz. Nie będziemy przecież kończyć spotkania samymi reklamacjami.
2: Czajnik mógłby napisać: właściciel często zaprasza kogoś na herbatę. Dzięki temu moja praca kończy się miłą rozmową.
1: Lodówka potrafi z kilku składników przygotować kolację i podzielić się nią z gościem. Drzwi zamknął tym razem od razu.
2: Pralka. Ulubiona koszula znów poszła z właścicielem na ważne spotkanie. Dobrze wiedzieć, że wysiłek się przydał.
1: Odkurzacz. Przejście udrożnione. Skarpety usunięte. Człowiek po sprzątaniu usiadł i wyglądał na zadowolonego. Cel osiągnięty.
2: I nagle okazuje się, że sprzęty najlepiej oceniają dzień, w którym zwyczajnie ułatwiły nam życie.
1: A człowiek może odwdzięczyć się przeczytaniem instrukcji, odrobiną uwagi i tym, żeby nie obiecywać pralce, że już idzie, gdy dopiero zaczyna film.
2: Zostawmy mu jednak prawo do niedoskonałego wieczoru. Dom powinien go przyjmować, nawet kiedy żadna z gwiazdek nie chce się akurat zapalić.
1: Jeśli nasza rozmowa zasłużyła na wasz uśmiech, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.
2: Odwiedzajcie również radio-synteza.pl. Byli z wami Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólny czas.
1: A teraz muzyka. Czajnik może zrobić herbatę, ale prosimy go o wstrzymanie recenzji przynajmniej do końca utworu.

Static Lovers, kino. Teraz o samotności w sieci i porównywaniu się z idealnymi obrazami.

na antenie Radia Synteza Sonder i Desiderata Hermana.

juntos para siempre. Te digo ahora. Y no me miento.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Tu Radio Synteza, dzień dobry, mówi Piotr Fonia, a obok mnie Igor Gaduła. Dzisiaj będziemy programować. Bez klawiatury, bez trudnych skrótów, za to z kanapką.
2: Jestem gotowy, choć jeśli to będzie kanapka pokazowa, którą wolno tylko oglądać, chciałbym wcześniej renegocjować warunki udziału.
1: Będzie wymyślona. Nasze zadanie brzmi: napisz program, który przygotuje porządną kanapkę. Ja zamawiam, ty projektujesz. Proste?
2: Zanim cokolwiek zaprojektuję, zapytam, co znaczy porządna. Duża, smaczna, taka, z której pomidor nie ucieka przy pierwszym ugryzieniu.
1: Oczywiście wszystko naraz. Ma być porządna i intuicyjna. Najlepiej nowoczesna. Właśnie opisałem ci pół strony wymagań, nie mówiąc prawie nic.
2: Powiedziałeś za to, że jesteś głodny i masz duże oczekiwania. To początek. Teraz ustalmy, czy jesz przy stole, czy zabierasz kanapkę do plecaka, bo to zmienia konstrukcję.
1: Do plecaka, na spacer. I nagle twoje pytanie okazało się ważniejsze niż wybór koloru serwetki. Otwarta kanapka z wysoką wieżą dodatków chyba odpada.
2: Widzisz, już wiemy coś o warunkach użycia. Zanim zaczniemy spierać się o wykonanie, dobrze zrozumieć, co człowiek chce dzięki temu osiągnąć.
1: W programowaniu łatwo tę rozmowę przeskoczyć. Ktoś mówi: potrzebuję aplikacji do zamawiania kanapek. I od razu wyobrażamy sobie ekrany, przyciski, listę produktów.
2: A może ta osoba codziennie zbiera zamówienia od 6 znajomych i nie potrafi odczytać ich wiadomości. Jeden pisze to samo, drugi bez tego co ostatnio, trzeci odpowiada samym uśmiechem.
1: Wtedy głównym problemem może być nie sklep, tylko brak jasnego zamówienia. Może wystarczy wspólny formularz z kilkoma odpowiedziami. Mniejsze rozwiązanie, ale bliżej tego, co boli.
2: Chociaż najpierw sprawdźmy, czy te 6 osób chce z niego korzystać. Narzędzie jest świetne tylko w naszej głowie, jeśli wszyscy dalej wysyłają dla mnie zwykła.
1: Zagrajmy taką rozmowę. Jestem osobą zbierającą zamówienia. Mówię, chcę przycisk powtórz. Oszczędzi nam mnóstwo czasu.
2: Pytam, co dokładnie ma powtórzyć? Ostatnie zamówienie tej osoby, jej najczęstszy wybór, czy zamówienie całej grupy? I czy pokaże wynik przed zatwierdzeniem?
1: Ostatnie zamówienie jednej osoby, koniecznie do sprawdzenia. Dzisiaj mogę nie mieć ochoty na ogórka. Wczorajszy apetyt nie powinien mieć pełnomocnictwa na cały tydzień.
2: Czyli przycisk ma oszczędzać przepisywanie, ale zostawiać decyzję. Jedno zdanie, chcę powtórz, zamieniliśmy w zachowanie, które można sobie wyobrazić.
1: I sprawdzić. Pokazujemy poprzednie zamówienie, zmieniam dodatek, zatwierdzam, widzę nowy wynik. Jeśli po zmianie dalej dostaję starą wersję, wiadomo, że coś się nie zgadza.
2: Zauważ, nie musiałem cię pytać o każdy szczegół programu. Wystarczył konkretny przykład. Czasami jeden przepracowany poranek mówi więcej niż 10 przymiotników.
1: Mam jednak obawę. Można pytać bez końca. Jaki rozmiar chleba? Jaki kąt ułożenia sera? Co jeśli ktoś zamówi kanapkę w środę podczas deszczu? W którym momencie zaczynamy pracę?
2: Gdy rozumiemy najważniejszą sytuację i wiemy, które niewiadome możemy sprawdzić małą próbą, pytania mają zmniejszać niepewność, a nie budować mur przed rozpoczęciem.
1: Zatem najpierw zwykłe zamówienie jednej osoby, potem zmiana, potem rezygnacja. Nie projektujemy od razu obsługi bankietu dla całego osiedla, jeśli umawiamy śniadanie w 6 osób.
2: Ale zapytajmy o brak produktu, bo to nie jest fantastyczny wyjątek. Jeśli skończył się ser, czy program ma sam wybrać coś podobnego, czy poprosić człowieka o decyzję?
1: Ja wolałbym informację i wybór. Automatyczny zamiennik może być wygodny, lecz trzeba go wcześniej uzgodnić. Program nie powinien uważać mojego milczenia za zachwyt nad dowolną kanapką.
2: Podobnie z pustą odpowiedzią. Brak zamówienia może oznaczać nie jem albo jeszcze nie wybrałem. Dla osoby zbierającej listę to bardzo różne wiadomości.
1: O, to jest dobre. Na ekranie obie sytuacje mogłyby wyglądać jak puste miejsce. Dopiero pytanie ujawnia, że potrzebujemy rozróżnienia. Inaczej ktoś będzie dzwonił do wszystkich, tak jak wcześniej.
2: I aplikacja pozostanie ładną dekoracją starego problemu. Dlatego lubię pytanie, po czym poznasz, że jest lepiej? W tym przypadku może po tym, że przed wyjściem masz kompletną, jednoznaczną listę.
1: Nie po liczbie funkcji. Mogę mieć 5 zakładek i wciąż nie wiedzieć, kto chce pomidora. To dość bolesna miara sukcesu, ale uczciwa.
2: Tylko nie ustalajmy jej sami. Osoba zamawiająca może powiedzieć, że najbardziej przeszkadzają późne zmiany, a nie nieczytelne wiadomości. Wtedy trzeba uzgodnić godzinę zamknięcia listy i sposób poprawek.
1: Teraz dorzućmy sztuczną inteligencję. Proszę ją o napisanie takiej aplikacji. Jeśli napiszę tylko zrób wygodny system zamówień, zostawię ogromne pole do domysłów.
2: Mogę za to opisać naszą scenę. 6 osób, jeden odbiór, lista zamykana o ustalonej porze, brakujące odpowiedzi widoczne osobno. To już dużo lepszy materiał do pracy.
1: I podać przykład oczekiwanego zachowania. Osoba zmienia zamówienie przed zamknięciem. Na wspólnej liście zostaje nowa wersja. Potem sprawdzam, czy gotowy program rzeczywiście tak robi.
2: Samo precyzyjne polecenie nie daje gwarancji dobrego wykonania, ale pozwala zauważyć różnicę między tym, co zamówiłeś, a tym, co dostałeś. Bez tego łatwo zachwycić się działającym przyciskiem do niewłaściwej rzeczy.
1: A kiedy ktoś nie zna słów technicznych, może się obawiać, że nie umie dobrze opisać potrzeby, więc nie powinien zabierać głosu.
2: Niech opowie, co robi dzisiaj. Pokaże zwykły przykład i miejsce, w którym się zatrzymuje. Zdanie "muszę 3 razy przepisać tę samą listę" jest dla projektanta znacznie cenniejsze niż niepewnie użyty, trudny termin.
1: To działa też w drugą stronę. Zamiast pytać użytkownika o fachową nazwę rozwiązania, mogę zapytać, co powinno się stać po naciśnięciu tego przycisku i posłuchać odpowiedzi.
2: Byle potem nie karać go za zmianę zdania po zobaczeniu pierwszej wersji. Czasami dopiero gotowy przykład ujawnia, że coś wyobrażaliśmy sobie inaczej.
1: Najlepiej zobaczyć to wcześniej, kiedy mamy prosty szkic, a nie miesiąc pracy. Przy naszej kanapce kartka z 3 polami może wywołać wszystkie potrzebne pytania.
2: A przy okazji zdążymy zjeść śniadanie. Podsumowania zamówień nie należy projektować tak długo, żeby trzeba było od razu rozszerzać zakres na kolację.
1: Zostawiamy Wam małe ćwiczenie. Gdy następnym razem poprosicie o wygodną funkcję, dodajcie jeden konkretny przykład. Kto jej używa, co robi i jaki wynik chce. chcę zobaczyć.
2: Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedzajcie radio-synteza.pl. A teraz muzyka. Zamówienie na dobry nastrój właśnie przyjęte.

Chess, Soria gra. Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Ecstasy Tonight w remasterze z 2026 roku. Przestrzenne wyciszenie i taneczna energia to dwa oblicza tej wersji.

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór No Somos Nada. To Wes M. Sapa, a wy słuchacie radia.

to Klub 24 i Dance All Night. Klubowa energia wybrzmiewa tu do ostatnich taktów.

Klub 24 UFO. Teraz taneczna opowieść o spotkaniu z UFO.

0: Zmieniamy muzyczny kierunek na latino. Wes M. Sapa i Morena Ayena.
1: Noche caliente, barrio despierto.

to Motion i Passed Away. To było spotkanie ze starszą częścią naszej radiowej kolekcji. Kobiecy wokal, pulsujący bas i mroczniejsza strona elektropopu. Static Lovers i Turn Me On.

dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak z

0: na czas, na razie. Rodzinne wspomnienia i ważne rozmowy powrócą w nostalgicznym, popowym brzmieniu.
1: Gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata, nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

A Sparrow, Gdy jutro nie nadejdzie. Taką rockową balladę proponuje nam A Sparrow.

Tomek Kin, Crazy Beat. Tomek Kin szuka inspiracji w kontrastach. Posłuchajmy jednej z jego kompozycji.

Leniwe poranki. Niech będzie. Spokojne gitary przypomniały, że nie wszędzie trzeba się spieszyć.

to fufufuf i dobdzie w kot. Funk i odrobina humoru pomogły spojrzeć na kłopoty z dystansem. Utwór Ecstasy powraca w rockowym remiksie. Wild Tech i Tonight.

0: Did you send it?
1: Karma dla kota, przytul go. Teraz ciepła piosenka o pocieszeniu, które może mieć cztery łapy.